0: Radio. Ofiary. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.
1: Naukowcy chcą debatować o upale w Sejmie. Piszą list do marszałka. Prewencyjna ewakuacja obozów harcerskich w Świętokrzyskiem. Mobilni informatorzy na dworcach pomagają ogarnąć zamieszanie na kolei.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła szósta. Mieszko Drescher. Zapraszam. Naukowcy chcą debaty w Sejmie na temat upałów. List do marszałka podpisało ponad 80 przedstawicieli świata nauki. Według nich to, z czym się mierzymy teraz, będzie wracać, mówi profesor Zbigniew Karaczun z SGGW.
2: Są takie szacunki, między innymi dla Warszawy, które w zależności od scenariusza, które mówią o tym, że w Warszawie wzrośnie nawet 600% prawdopodobieństwo wystąpienia 5-dniowych fal upałów z temperaturami sięgającymi 43 stopnie w połowie tego wieku. Więc to jest ta skala, z którą się musimy mierzyć.
1: Piekielny upał oznacza rosnące koszty rolnictwa, energii czy dostępu do wody.
0: Prawda Antyradia.
1: Ewakuacja obozów harcerskich. Jest za gorąco i na wszelki wypadek w Świętokrzyskiem zwinęli manatki, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Marcin Bajur.
3: Kierownictwo dwóch takich obozowisk na terenie naszego województwa zdecydowało się przemieścić prewencyjnie do miejsca bezpiecznego. Nikomu nic się nie stało. Ewakuacja była prewencyjna, organizowana przez kierownictwo obozowiska bez wsparcia służb.
1: Strażacy przypominają, że w lasach jest bardzo sucho i apelują, żeby nie używać ognia.
0: Prawda Antyradia.
1: A jako młodzieżowych obozach mowa, to w całym kraju trwają wzmożone kontrole miejsc wypoczynku. Sprawdzany jest stan dróg dojazdowych, a także to, czy są przygotowane miejsca ewakuacji w razie załamania pogody, mówi Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
1: To dodatkowe kontrole. Strażacy sprawdzają każdy zgłoszony obóz pod względem bezpieczeństwa jeszcze przed przyjęciem wszczasowiczów.
0: Prawda Antyradia.
1: Upały pozmieniały rozkład jazdy na kolei. Dlatego PKP Intercity na 11 dworcach w całym kraju wprowadziło mobilną informację.
5: Ja się cieszę, że tutaj pan pomagał, bo zupełnie zdezorientowana byłam, nie? W ogóle jeszcze pomyliłam bilety w tym zamieszaniu chyba od tego upału. Nie, znaczy godziny w ogóle.
1: Mobilni informatorzy pojawili się na dworcach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ogromna nawałnica od Łodzi i Kalisza przez Płock aż po Olsztyn. Niewykluczone, że za jakieś 2 godziny będzie grzmieć i w Warszawie. Burzowo też na Dolnym Śląsku. Wczesnym popołudniem zrobi się spokojniej, a potem powtórka w całej południowej i wschodniej Polsce. I tak jutro zamiast 35, 25-26 stopni w całym kraju.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Stare lodowisko zostanie wyburzone, a w jego miejscu pojawi się park. Sosnowiec zrówna z ziemią dawny stadion zimowy przy ulicy Zamkowej. To kryte lodowisko wybudowane w latach 60. poprzedniego wieku, które już nie nadaje się do użytku. Miasto Rafał Łysy.
7: Zgadza się, zniknie lodowisko przy ulicy Zamkowej, czyli to wybudowane w 1966 roku i to miejsce, gdzie do niedawna grali hokeiści Zagłębia Sosnowiec. Cały ten obieg jest totalnie wyeksploatowany. Nie ma możliwości remontu. Musielibyśmy tak naprawdę wyburzyć i tam wybudować nowy obiekt. A z racji tego, że nowe lodowisko już powstało w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego, to w tym miejscu tak naprawdę przywrócimy historię, bowiem lodowisko przy ulicy Zamkowej zostało wybudowane na terenie, gdzie kiedyś był park. Ci starsi mieszkańcy jeszcze pamiętają, jak to wtedy wyglądało. My młodsi absolutnie nie. Natomiast tuż obok tego lodowiska mam piękny, zabytkowy Zamek Sielecki, czyli Sosnowieckie Centrum Sztuki. Polski. No i lodowisko, taki obiekt twardy, bardzo dominuje nad Zamkiem Sieleckim, dlatego też postanowiliśmy, że jak tylko uda nam się pozyskać dofinansowanie, to wyburzymy lodowisko, a ta przestrzeń znów będzie parkiem, a to oznacza, że z kolejnej strony Zamek Sielecki będzie otoczony parkiem, zabytkowym parkiem, bowiem ten obszar jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z nim wszystko musimy konsultować i to nie jest dla nas jakiś problem. Dlatego też cieszymy się, że udało nam się pozyskać w sumie 8,5 miliona złotych dofinansowania. Miasto dołoży 0,5 miliona złotych i za tą kwotę do końca 27 roku w miejscu, gdzie jeszcze teraz straszy te stare lodowisko, znów będzie park z alejkami, z nasadzeniami drzew, krzewów. No będzie cudownie. Jestem przekonany, że tym starszym mieszkańcom łezka zakręci się wokół, jak zobaczą po raz kolejny na tym miejscu park.
6: A czy ten park, on będzie połączony jakby z tym terenem, który jest zaraz przy Zamku Sieleckim?
7: Tak, tak. To będzie znów część Parku Sieleckiego. Zamek Sielecki, Park Sielecki po tej stronie rzeki, to jest zabytkowa część Parku Sieleckiego. Nowsza po drugiej stronie Przemszy, ta od strony ulicy 3 Maja już nie jest zabytkowa, natomiast tutaj jasno to nawiązuje jak najbardziej do tej zabytkowej części parku, a tym samym będziemy mocniej mogli wyeksponować właśnie Zamek Sielecki, czyli jeden z najstarszych miejskich zabytków, który był zdominowany przez ten ogromny budynek dawnego lodowiska. To tak zwana dominanta właśnie była i mieliśmy tutaj nowy budynek z lat 60. obok piękny, zabytkowy. To nie współgrało. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to się nie spajało i dlatego też wyburzenie tego starego lodowiska i przywrócenie tej przestrzeni parkowej to jest najlepsze rozwiązanie.
6: Obok jest też pływalnia. Ona zostaje, tak?
7: Pływalnia z drugiej strony zostaje. Też chcielibyśmy w przyszłości ją wyremontować, ale nie od razu, bowiem no to są gigantyczne środki finansowe, które musielibyśmy przeznaczyć na remont naszej odkrytej pływalni, która tak naprawdę funkcjonuje te maksymalnie 2,5 miesiąca w skali roku.
6: A na jakim etapie jest ten projekt? Czy są już wykonawcy wyłonieni, którzy się tym będą zajmować?
7: Jeśli chodzi o lodowisko, to teraz jesteśmy na etapie szykowania dokumentów potrzebnych do uruchomienia przetargu. W przetargu wyłaniamy wykonawcę, który już fizycznie będzie rozbierał lodowisko, a potem budował tam park.
6: Czyli kiedy park mógłby być gotowy?
7: Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, obliguje nas do wykonania tego zadania do końca 2027 roku i to jest dla nas deadline.
6: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
8: Warszawa zmaga się z najazdem obcych. Jak przebiega walka z gatunkami inwazyjnymi, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
9: Tradycyjnie, jak co roku, Warszawa rozpoczęła walkę z obcym najazdem. Na początek może wspomnijmy o tym, że pojawił się nowy wróg.
10: Tak, to się zgadza, ładnie określone. Sprawa wygląda tak, że co roku prowadzimy działania związane z odłowem inwazyjnych gatunków obcych. Tu mówimy w tym momencie o zwierzętach, a nie roślinach. Do zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka amurskiego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdob.
9: A w jakich miejscach wykryte zostały te zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami?
10: W tym roku są to stawy w parkach Dolinka Służewska nad stawem Służewieckim oraz Park Morskie Oko. Do końca roku będą prowadzone również odłowy w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
9: A na czym polegają te odłowy i dlaczego są ważne?
10: Gatunki inwazyjne, tak jak sama nazwa wskazuje, mogą powodować to, że się rozprzestrzeniają na pewnym terenie i niestety w niekontrolowany sposób. Przede wszystkim prowadzą do zubożenia, a nawet do zanikania rodzimych gatunków, a zatem odławianie, usuwanie gatunków inwazyjnych, bo to też w kontekście roślin, sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a przede wszystkim sprzyja rozpowszechnianiu się naszych naturalnych gatunków.
9: A w jaki sposób przebiega ten odłów i co dzieje dzieje się ze złapanymi zwierzętami?
10: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom. Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce śladem naszych działań z poprzednich lat zostaną przekazane jako pokarm do warszawskiego zoo.
9: Wspomniała Pani też o roślinach, bo również z gatunkami inwazyjnymi z tej kategorii mamy pewien problem.
10: Tak, tutaj jeżeli chodzi o przy okazji tych odłowów, które prowadzimy, dostrzegliśmy, ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkową, jest to roślina, która należy do gatunków inwazyjnych. Oprócz tego na terenie Warszawy jednym z takich dosyć sporym gatunkiem inwazyjnym, obcym jest nawódź kanadyjska. To też jest gatunek, z którym można powiedzieć, że walczymy. Często też wspomagamy się pomocą wolontariuszy w ramach działań naszego wolontariatu zielonego. Niedługo w ramach jednego z projektów edukacyjnych również z mieszkańcami, w ramach projektu Na Złość będzie również wyrywana nawódź z kilku terenów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam. Projekt można znaleźć na Facebooku i dołączyć. I jeden z też takich popularnych, no dosyć powszechnym gatunkiem inwazyjnym, jeżeli chodzi o rośliny, mamy klona jesienolistnego, którego często można spotkać nad Wisłą. Tu również prowadzimy selektywne wycinki tego klona nad Wisłą. I tu uprzedzam, to nie jest wycinka dużych drzew, to zazwyczaj jest wycinka mniejszych samosiejek, które trzeba usuwać po to, żeby nasze rodzime gatunki miały odpowiednie warunki do rozwoju.
8: Rozmawiał Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Katowice Airport przypomina, co na lotnisku można, a czego nie można robić.
11: Porucznik Anna Piec, kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego w Grupie Służby Granicznej w placówce Straży Granicznej w Katowicach-Pierzowicach. Zdecydowanie do naszej podróży trzeba przygotować się odpowiednio wcześniej. Takim podstawowym dokumentem do przekroczenia granicy to jest paszport i dowód osobisty. Tutaj każdy podróżny musi zadbać o to, aby jego dowód osobisty bądź paszport, oczywiście w zależności od obranego kierunku podróży, był ważny. Ważność czasową dokumentu można oczywiście sobie zweryfikować samodzielnie poprzez spojrzenie na własny dokument. Natomiast ważne jest też to, aby podróżni nie zapominali o tym, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony administracyjnie, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, zgłoszenia kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki dokument uprawnia do przekroczenia granicy, czy ten dokument jest unieważniony pod względem administracyjnym, można sobie skorzystać ze strony rządowej albo z zakładki Polak za granicą, albo odpowiedniej zakładki, która nam powie o tym, czy dokument jest po prostu ważny administracyjnie. Ważne jest także to, aby dokument nie był zniszczony i uszkodzony. W trakcie prowadzonej odprawy granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują autentyczność dokumentu. Dokument musi być wiarygodny, musi być zgodny ze wzorem, bo na tej podstawie kontroler potwierdza tożsamość, obywatelstwo. Funkcjonariusze Straży Granicznej zwracają też szczególną uwagę na dzieci. Dzieci podlegają takiej samej odprawie granicznej, wjazdowej, wyjazdowej, jak osoby dorosłe, w związku z czym muszą mieć własny dokument podróży. Musi on być ważny pod względem czasowym, administracyjnym, ale też nieuszkodzony. Jeżeli w trakcie odprawy granicznej zdarzy się jakaś sytuacja, która nie będzie nas uprawniała do przekroczenia granicy, w związku z czym kontroler podejmie decyzję o niezezwoleniu na przekroczenie granicy, można sobie oczywiście skorzystać z punktu paszportowego, który jest dostępny w naszym porcie lotniczym. Po spełnieniu określonych warunków w bardzo krótkim czasie możemy uzyskać dokument paszportowy tymczasowy, natomiast tutaj trzeba sobie zwrócić uwagę i to też zweryfikować, czy taki dokument będzie uprawniał do przekroczenia granicy na obranym przez nas kierunku. Jeśli chodzi o paszporty to oczywiście jest to podstawowy dokument uprawniający do przekroczenia granicy, więc on uprawnia do przekraczania granicy na wszystkich kierunkach, tak? Jeśli mówimy tu o granicy wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o dowód osobisty, to dowód osobisty uprawnia do przekroczenia granicy na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej, bądź jeżeli państwo docelowe ma podpisaną umowę z Rzeczypospolitą, to wówczas można skorzystać z dowodu osobistego. Jeżeli nie jesteśmy natomiast pewni, na jakim kierunku, jaki dokument przygotować, to można skorzystać oczywiście ze strony rządowej, z zakładki Polak za granicą. Wówczas dowiemy się, jakie konkretnie dokumenty uprawniają do przekroczenia granicy na konkretnym kierunku przez nas obranym. I tutaj warto powiedzieć, że prawo jazdy, czy też M-dowód w aplikacji M-obywatel, wszelkie ksera dokumentów, legitymacje szkolne nie uprawniają do przekroczenia granicy. O tym trzeba pamiętać.
12: Agata Goździk, pracuję na katowickim lotnisku jako checking agent, czyli przy kasie biletowo-bagażowej. Najlepiej zaplanować sobie takie 3 godzinki, żeby być. Wiadomo, 2 godziny jest fajnie, ale trzeba mieć na uwadze, że no, mamy teraz sezon letni, wszędzie jest dużo ludzi, dużo kolejki. No, lepiej odstać swoje, przyjechać dużo wcześniej, bo odprawa biletowo-bagażowa zwykła się od godziny do wylotu do 40 minut przed. Sprawdzamy dokumenty tożsamości, muszą być one ważne. Dokumentem tożsamości to jest dowód bądź paszport. Wszystkie dane z paszportu muszą się zgadzać, imię i nazwisko. Tak samo, jeśli panie posiadają dwuczłonowe nazwisko, to i pierwszy człon musi być i drugi człon. Sprawdzamy oczywiście materiały niebezpieczne w bagaże, czyli zadajemy pytania właśnie, takie kontrolne. Więc tutaj bardzo prosimy oczywiście pasażerów, żeby nie żartować, no bo konsekwencje są dość ciężkie. No niestety zdarza się, jest to dość częste wśród pasażerów. No szkoda wakacji, bez wymarzony w końcu urlop.
13: Porucznik Straży Granicznej Michał Michnol, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pierzowicach. Temat wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy bagaż zostanie pozostawiony bez opieki i zanalizujemy sytuację, że może stanowić zagrożenie, wówczas wdrażamy nasze procedury, które przewidują przeprowadzenie akcji pirotechnicznej. W skrajnym przypadku może chodzić nawet o wyłączenie części terminala bądź cały budynek z użytkowania, przeprowadzenie akcji pirotechnicznej i niestety generuje to zarówno niedogodności dla pasażerów, jak i opóźnienia samolotów. Tutaj bym doradził pasażerom, żeby każdorazowo przed lotem zapoznali się z wykazem przedmiotów zabronionych, który jest umieszczony na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tam jest oprócz wyciągu z przepisów obrazowo dopowiedziane to, co faktycznie może zostać zakwestionowane podczas kontroli bezpieczeństwa. Bagaż podręczny to przede wszystkim żadne imitacje broni, amunicji, urządzeń wybuchowych, także przedmioty ostre, nożyczki o długości ostrza, licząc od miejsca łączenia powyżej 6 cm, noże powyżej 6 cm i taka ciekawostka, jeżeli chodzi o noże do cięcia kartonu, to tutaj bez względu na długość są one zabronione. Tutaj, jeżeli chodzi o zabawki, to każdorazowo jest dokonywana ocena. Przede wszystkim, czy ten przedmiot może miotać strzałkami, kamieniami, piłeczkami. Więc takiego przedmiotu nie można zabrać. Natomiast jeżeli jest to tylko taka z wyglądu zabawka, to operator kontroli bezpieczeństwa ocenia, czy ten przedmiot wyjęty w strefie zastrzeżonej lotniska albo na pokładzie samolotu może stanowić takie zagrożenie, że osoby się wystraszą, że ktoś posiada broń, czyli powiedzmy kształt bardzo zbliżony do prawdziwej broni. Niestety ta zabawka pójdzie do kosza. No i tak samo może spowodować tutaj zagrożenie dla lotu. Obowiązkiem obsługi handlingowej podczas odprawy biletowo-bagażowej jest skierowanie zapytania o przewożenie przedmiotów niebezpiecznych. I tutaj obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie jakichś emocji wyluzowania wakacyjnego po prostu żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Takie zgłoszenia do nas trafiają. My to traktujemy każdorazowo bardzo poważnie, ponieważ osoba oświadcza, że posiada przedmiot zabroniony, my musimy to zweryfikować. Także te czynności dla pasażera już są troszkę uciążliwe. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym. Natomiast największą niedogodnością jest to, że osoby co do zasady nie są wpuszczane na pokład samolotu.
6: Dla Antyradia Magda Poddańczok.

0: Reklama. To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media

0: 50 zł za godzinę można zarobić w wakacje.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.30, Mieszko Drescher, zapraszam. Dramat w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił nożem swojego rówieśnika. Chłopak trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Policjanci szybko zatrzymali napastnika, który ze względu na stan psychiczny też trafił pod opiekę lekarzy. O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.
1: Prawda Antyradia.
0: Sprawa migów za drony wciąż w grze. Polska nie zerwała rozmów w tej sprawie z Ukrainą, jednak zostały one zawieszone na wniosek Polski. Mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
2: Było wstępne porozumienie ze stroną ukraińską. W tej chwili wydaje się, że strona ukraińska podjęła decyzję o tym, żeby czekać i żeby dzisiaj tej decyzji nie podejmować. My jesteśmy otwarci. Jak będzie zielone światło ze strony Ukrainy, będzie też zielone światło ze strony Polski.
0: O migi prosił Wołodymyr Zełenski.
1: Prawda Antyradia.
0: Porwanie samolotu LOT-u to był fałszywy alarm. Dokładniej efekt pomyłki. Źle ustawiono kod w urządzeniu samolotu, który daje znać o zagrożeniu. Maszyna leciała z Warszawy do Tel Awiwu. Po odebraniu sygnału poderwane zostały dwa izraelskie myśliwce. Samolot został przekierowany do Bułgarii, ale szybko okazało się, że nie dzieje się nic złego, a alarm był przypadkowy. Sprawa jest badana jako błąd ludzki.
1: Prawda Antyradia.
0: Budka z lodami, zbieranie owoców albo ogarnianie wypożyczalni sprzętu wodnego. Na tym można zarobić w wakacje. Personel serwis sprawdził, kto może zgarnąć najwięcej.
3: Najwięcej może wyciągnąć kelner, o ile napiwki będą sensowne. Nawet 150 zł za godzinę. Do 60 zł za godzinę na rękę płacą na budowie, ale można też połączyć zarabianie z wakacjami. Personel serwis, Monika Banyś-Bator.
4: Nawet 63 zł netto za godzinę. Opiekunka do dziecka. Rodzice często poszukują wsparcia też w trakcie rodzinnych urlopów. No i tutaj tymi dodatkowymi benefitami jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie.
3: Sprzedawca lodów albo gofrów czy wychowawca na kolonii zarobi stosunkowo najmniej. Koło 30 zł za godzinę na rękę. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawie 32 minuty po 6. Pełna kultura, zapraszam. Nie wypałem, okazuje się Supergirl. Żeńska wersja Supermana zebrała na start niespełna 70 milionów dolarów. To wynik globalny. Około 30 milionów to wpływy z USA. Film mógł kosztować około 175, więc około 300 milionów dolarów pozwoliłoby produkcji wyjść na zero. Ponoć James Gunn, szef DCU, powinien już pakować walizki, szczególnie że firmę, w której pracuje, kupuje Paramount i może chcieć porządzić po swojemu. Końca, i to nawet przed początkiem, mogą się doczekać też nowe Gwiezdne Wojny. Chodzi o Star Wars Eclipse. Grę szykuje Quantic Dream, które znalazło się w tarapatach po premierze Spellcaster's Chronicles. Ktoś w studiu słynącym z narracyjnych przygodówek wpadł na pomysł stworzenia darmowej sieciówki. I tak to wyszło, że po premierze firma ogłasza zwalnianie ludzi. Stąd przewidywania, że nowe Gwiezdne Wojny zostaną pogrzebane. Ogromna nawałnica od Łodzi i Kalisza przez Płock aż po Olsztyn. Niewykluczone, że za jakieś 2 godziny będzie grzmieć i w Warszawie. Burzowo też na Dolnym Śląsku. Wczesnym popołudniem zrobi się spokojniej, a potem powtórka w całej południowej i wschodniej Polsce. I tak jutro zamiast 35, 26 stopni w całym kraju.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Beranos w Antyradiu.
1: Już?
2: Nucę sobie pod nosem.
1: A, mądrze, no tak. Jak wiesz, kolego, ja lubię kino. Ty zresztą też.
2: Jest.
1: Był taki film Yorgosa Lanthimosa, fantastycznego reżysera, który ostatnio oscarowo podbija świat. Rodzaje życzliwości. Muszę ci powiedzieć, że to był dosyć brutalny film. Spoglądam na ciebie, wyświetla mi się ten obraz, zastanawiam się, na ile będę dziś życzliwy dla ciebie.
2: No zobaczymy. Ja
1: usłyszymy,
2: myślę, że takie mocne 2 na 10. O tym za chwilę.
1: To trochę jak twoje kalendarium, które też już wkrótce. Desperanos w Antyradiu.

0: It's a ritual.
1: Desperanos w Antyradiu.
2: Dzień wspaniale rozpoczęty, nie pozostaje nic innego, jak wysłuchać człowieka ciekawocha.
3: Słuchaj, ja ci powiem tak, jest coś takiego jak paradoks dnia urodzin, wyobraź sobie. Ty się urodziłeś którego?
2: 16 maja.
3: Ja 2 maja. W grupie zaledwie 23 osób. Prawdopodobieństwo, że dwie z nich obchodzą urodziny tego samego dnia, wynosi aż 50%. Przy grupie 75 osób rośnie ono do 99,9%. Dziękuję.
2: Moja córuś, dokładnie tego samego dnia, co tatuś.
3: No widzisz, a nas jest dwóch tutaj w tym ciasnym pomieszczeniu.
2: I na szczęście każdy z nas w innym miejscu ma urodziny.
1: Desperanos w Antyradiu.

0: mamą były militari APL.
1: It's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antiradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Stary, dawaj do lasu.
12: No nie mam w co się ubrać ani spakować.
11: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
12: Nie zdążymy kupić.
11: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
12: Dobra, przekonałeś.
4: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski.

0: brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Media Expert, taniej masz.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prezydent spotka się dziś z ministrem obrony. W tle szczyt NATO w Turcji. Koniec programu, ceny paliw niżej. Teraz będzie drożej. OC auta, także cudzego, sprawdzisz w Obywatelu. To nowa funkcja.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Spotkanie Nawrocki i Kosiniak-Kamysz to dzisiaj. Prezydent i minister obrony omówią m.in. nadchodzący szczyt NATO w Turcji i potencjalną stałą obecność wojsk USA w Polsce. Rozmowy na ten temat przyspieszyły, bo Pentagon zgodził się na taki ruch, a Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Konsultacje są potrzebne, żeby Polska miała jedno wspólne stanowisko na szczycie NATO, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
1: Dwudniowy szczyt w Ankarze odbędzie się w przyszłym tygodniu.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec programu, ceny paliw niżej. Teraz będą wyżej. Od dziś minister energii nie ustala już cen maksymalnych, a VAT na paliwa wrócił do poziomu 23%, mówi analityczka z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
1: Według analityków na samej podwyżce VAT-u cena litra benzyny może skoczyć do poziomu 6,50, a diesla 6 zł i 70 groszy.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie jest przydatne w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Pozwala sprawdzić pojazdy własne, ale także należące do innych osób lub instytucji.
0: Prawda Antyradia.
1: Palące upały rozkręciły sezon kąpielowy, a pracownicy basenów i wodnych placów zabaw głośno mówią o wstydliwym problemie. Chodzi o tak zwane kałowe incydenty, przez które zamykane są kąpieliska, jak choćby w katowickiej dzielnicy Załęże.
4: Wspólna odpowiedzialność za higienę pozwala zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
1: Mówi rzecznik katowickiego MOSiR-u Wojciech Grabarczyk. Po każdym takim incydencie trzeba zdezynfekować wodę i wielokrotnie ją przebadać. Grzmi i pada od Łódzkiego po Mazury, podobnie na Dolnym Śląsku. Po południu burz trzeba się spodziewać w całej południowej i wschodniej Polsce, w nocy też na zachodzie. Jutro ochłodzenie, o ile dziś we wschodniej połowie kraju wciąż powyżej 30, tak jutro w całej Polsce już nie więcej niż 26 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Hello, hi. Ja tak mówię, bo być może wyjadę jak Lewandowski do Stanów do roboty. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale najważniejsze jest to, że w ciągu nocy, kiedy wy śpicie sobie, ja śpię, ten mundial jest no niestety z perspektywy Europejczyka bardzo nieudany, bo po prostu dopiero około 7 budzisz się i dowiadujesz się, co się działo w nocy. No wczoraj wstrząsające pojedynki Maroko z Holandią i Niemców z Paragwajem, gdzie no wyniki, myślę, nas zaskoczyły. Brazylia, Japonia też była bliska. Wczoraj Wybrzeże Kości Słoniowej bardzo było bliskie, no bo ten mecz z Norwegią był wyrównany, ale 2-1 się skończyło, Francja ze Szwecją 3-0, Meksyk z Ekwadorem 2-0, będę was informował na bieżąco, a co dziś w programie, o tym za chwilę, 10 minut po godzinie 7, Blender, ściągnik teraz, kupiłem.

0: No, proszę Państwa, co dziś w programie? Będzie klasyka gatunku, będzie pewien szkok, który przyjechał do Gdańska i słabo skończył, a teraz nasz raport ze świata gastronomii.
1: Będzie jeszcze poza tym płyta CD Guns N' Roses Use Your Illusion 1 i 2 oczywiście oraz w ramach totalnej klasyki AC/DC Live at River Plate. Proszę Państwa.
0: Dobra, moi drodzy, gastronomia, pizza. Pizza nie kojarzy się generalnie ze środkową Europą, bardziej Włochy, południe.
1: Wiecie, że jednak nie przypadam, ja już mówiłem tyle razy. Naprawdę, jak Boga kocham, wiem, że Małgo niestety najchętniej by mnie za to zadługła.
0: Jest
1: albo zjadła.
0: Ranking tegoroczny 50 Top Pizza Europe i w zestawieniu tym wyróżniono 5 lokali z Polski. Dwie pizzerie z Polski trafiła do grona najlepszych.
1: Na świecie.
0: Tytuł najlepszej pizzerii w Europie zdobyła londyńska Napoli on the Road. Nie byłem, ale brzmi zachęcająco. Drugie miejsce, jak przed rokiem, zajęła pizzeria Baldoria z Madrytu, a trzecie Imperfecto z Puton we Francji. No i uwaga, w tym zestawieniu tegorocznym ponownie znalazły się dwie polskie pizzerie.
1: Słucham.
0: I o niej już mówiliśmy w naszej wspaniałej audycji. Zielona Górka z Pabianic i warszawska Ciao a Tutti. Obie zresztą od 4 lat regularnie w tym rankingu się pojawiają.
1: Z jednej strony chciałbym się powiedzieć impossibile, a z drugiej strony czas, aby świat nauczył się mówić pizka.
0: Moja droga Małgorzato, teraz muzyka, a my wracamy do Was po wpół do
1: 19 po prawdzie
0: Radio. 19.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w

0: A opozycja się cieszy. Andrzej Szejna z Lewicy chciałby zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem.
1: Ta sprawa, szczególnie w wymiarze medialnym, wyglądała na rozwojową, poważną, a nawet już przesądzoną.
0: Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie ciąg dalszy, bo mecenas Roman Giertych już zapowiada złożenie zażalenia.
2: Prawda antyradia.
0: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Od dziś nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć opóźnienia i problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
3: Może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
0: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Na razie jest on tylko dla chętnych.
2: Prawda antyradia.
0: Ponad połowa Polaków latem wydaje więcej. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że najważniejszą pozycją są spotkania towarzyskie, ale lista jest znacznie dłuższa, mówi Magdalena Grzelak.
4: Wysoko na liście priorytetów są także wydatki na transport i paliwo związane z wakacyjnymi podróżami. Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
0: 1/3 Polaków wydaje do 500 zł ekstra miesięcznie, niespełna 30% od 500 do 1000.
2: Prawda antyradia.
0: Kolejna duża planetoida zbliża się do Ziemi. W sobotę minie nas obiekt o wymiarach 360 na 800 metrów. Według NASA dystans obiektu będzie wynosił około 9 odległości od Księżyca. Grzmi i pada od Łódzkiego po Mazury, podobnie na Dolnym Śląsku. Po południu burz trzeba się spodziewać w całej południowej i wschodniej Polsce. W nocy też na zachodzie. To przyniesie ochłodzenie. O ile dziś we wschodniej połowie kraju wciąż powyżej 30 stopni, tak jutro w całej Polsce nie więcej niż 26.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Michał, wierszyk, proszę. Raz, raz. Hop, hop, chop, chop.
2: Co ja, pies?
1: Chop, chop, chop, chop. Bo śpieszymy się i 21
2: dziś
1: minut do głosu.
2: Ja tak zacząłem. Dziś złośliwy nie będę, bo dziś Światowy Dzień Reggae, proszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Michał,
2: starałem się być miły, a ty co?
1: Światowy Dzień Reggae. Kiedy jest? 1 lipca. Rzeczywiście, masz rację.
2: No i,
1: jak ty,
2: no i...
1: jak ty grzebałeś głęboko w odmętach muzyki rozrywkowej.
2: Po prostu grzebałem głębiej niż ty.
1: Dzisiaj też Dzień Psa obchodzony u nas w Polsce, na świecie 26 sierpnia. W Lipsku, 1650 rok, ukazało się pierwsze wydanie najstarszego dziennika na świecie. Ein Kommande Zeitungen. I wyobraź sobie,
2: Boże,
1: że ta gazeta ukazywała się od 1650 roku do 1921, więc dość długo.
2: Tak, Lica jest rzeczywiście krócej.
1: Lecimy dalej. Wojna secesyjna i najbardziej krwawa wojna tej, bitwa tej wojny, czyli bitwa pod Gettysburg. 1863 rok. Potem 1903, pierwszy Tour de France. 1953, co tam Metallica, Iron Maiden, Lady Punk, czy nawet oddział zamknięty. Założono zespół pieśni i tańca Śląsk. Potem w 1979 roku koncern Sony japoński wprowadził na rynek Walkmana. No, wielkie marzenie każdego dzieciaka w latach 80.
2: Ja bym nie opuszczał 71, kiedy to polskie radio wyemitowało jedną z pierwszych kultowych audycji, bo gdyby nie ono, to gdyby nie my.
1: Lato z radiem. 1971 rok do tej pory jest na antenie. A na koniec urodziny obchodziłby David Prowse, czyli brytyjski aktor, sztangista, kulturysta, zielony ludzi, który przeprowadzał dzieciaki przez pasy. Facet,
2: nie
1: który
2: zielony
1: wkurzył...
2: ludzi, tylko czarny lud potworny David Prowse, znany jako
1: facet, który zdenerwował George'a Lucasa. Facet, który nie robił tak, jak ty mówisz, bo niestety upokorzony został przez Jamesa Earla Jonesa. Jego losy dość skomplikowane.
2: David Prowse, czyli proszę państwa Lord Vader, ile można gadać.
1: Za 19 minut godzina 8 już.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Chłopcy, dziewczęta, nie płaczcie, jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć Roberta Smitha i kompanii, to absolutnie jeszcze zdążycie na Openera. To będzie dokładnie chyba trzeciego, prawda? Czyli za dwa dni, kiedy The Cure wystąpili na Babich Dołach.
2: Ważne jest to, że ktoś z naszych słuchaczy pojedzie dzięki biletom, które wygrał u
1: tak,
2: nas.
1: Tak, jest.
2: To jest dowód na to, że najlepsze, najfajniejsze bilety, najfajniejsze winylowe płyty tylko w Antyradio.
1: Proszę pozdrowić od nas Roberta, klepnąć po plecach Nicka Cave'a, bo on też na miejscu, i wszystkich tych artystów, których udostępniliśmy wam tak łaskawie.
2: Muszę zrobić suplement do pizzy.
1: Ja jednak.
2: 50 Top Pizza Europe. Mówiliśmy o wysokim miejscu Zielonej Górki z Pabianic, która znajduje się na miejscu 18, proszę państwa. Mm-hmm. A Ciao Tutti zajęło 33 pozycję w klasyfikacji. W
1: to
2: kategorii
1: warszawska.
2: Pizza tak. Excellent, która poza tymi 50 wyróżnionymi też jesteśmy bardzo mocno reprezentowani, bo wyobraźcie sobie, że mamy 5 kolejnych restauracji z naszego kraju. Ja przeczytam te nazwy, bo trzeba tam po prostu iść i skosztować. Mamy pizzę Ostro z Gdańska. Mamy warszawskie lokale Mąka i Woda, Pezo, Pizza Jolo i Szpekka Napoli.
1: Wiesz co, ja chyba jednak wolę kiełbachę Szkota bez spodni. Do tej informacji jeszcze dzisiaj wrócimy w Desperanos.
0: Desperanos w Antyradiu. Is this some sort of hip music that

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
3: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
2: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
3: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Tony śniętych ryb w dolnośląskich Pilchowicach. Wszystko przez remont tamy. Hiszpański rząd znalazł proste rozwiązanie problemu z nielegalnymi migrantami. Przybywa wypadków na e-hulajnogach. Wakacje to szczyt sezonu.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. Smród gnijących ryb przywitał turystów w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Tych, którzy nie odwołali rezerwacji.
15: Zapach nieprzyjemny.
16: Jesteśmy zaskoczeni troszkę.
17: Niezbyt pozytywnie.
14: Trwa remont zapory, co spowodowało masowe śnięcie ryb. Tamtejszy zbiornik został niemal opróżniony, a syf spływa w dół rzeki. Na miejscu WIOŚ pobrał próbki wody do badań. Akcja odłowu ryb trwa.
0: Prawda Antyradia.
14: Jak rozwiązać problem z nielegalnymi migrantami? Zalegalizować migrantów. Na taki pomysł wpadł rząd Hiszpanii. Ruszył masowy proces. Wpłynęło już ponad milion wniosków, dwa razy więcej niż szacowała ekipa Pedro Sancheza. To pokazuje improwizację i nieprzygotowanie władz w ocenie El Mundo. Dziennik spodziewa się, że rządzący nie wiedzieli, ile osób przebywa w kraju nielegalnie. Ci przekonują, że migranci są potrzebni, bo wnoszą masowy wkład we wzrost gospodarczy.
0: Prawda Antyradia.
14: Najwięcej wypadków na e-hulajnogach jest w wakacje. Tylko od czerwca do września przypada aż 56% wszystkich zdarzeń z ich udziałem. O ile kask ochroni głowę, to już nie portfel, mówi Szymon Grzybczyk z Baltica Insurance.
15: Wypadek może mieć też konsekwencje finansowe, o których często się nie myśli. W Polsce nie ma obowiązkowego OC dla rowerów czy hulajnóg, a tak naprawdę wystarczy jedna mała stuczka z jakimkolwiek nowym samochodem prosto z salonu, żeby potencjalnie wpaść w tarapaty finansowe.
14: A wypadków przybywa. Rok temu było ich o ponad 400 więcej niż rok wcześniej.
0: Prawda antyradia.
14: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi. 30 za zbieranie owoców i warzyw, 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach, ale król jest jeden, kelner. Personel serwis Monika Banyś.
17: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
14: Więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatku dochodowego. Deszcz i burze głównie na Mazowszu i Mazurach, kropi też na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Mocniejsze uderzenie nawałnic ma być po południu w całej południowej i wschodniej Polsce, później również na zachodzie. Dzięki temu od jutra chłodniej, w całym kraju do 26 stopni. W kolejnych dniach wręcz zimno, około 20.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
18: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Nie, przepraszam bardzo, mam usta pełne pożywienia, ale to dlatego, że się tutaj, wiesz, wkręcam w klimat.
2: Że co, że jesteś na grylu?
1: Jestem na grylu, słuchaj, jest niedzielne grylowanie. Jest
2: 28 czerwca.
1: Tak jest, dokładnie.
2: Dzieci, biegają dzieci, jest teściowa, cała rodzina.
1: Dobra. Jest szczęśliwość, jest ty ojciec jest z brzuchem bez koszulki, który twierdzi, że robi najlepszą kiełbachę w mieście. Słuchaj, tymczasem pojawia się w okolicy Szkot. Dobra, kiełbasa. Szkot, który twierdzi, że wpadł na wakacje do Gdańska, no i że nie ma pojęcia, jak się znalazł bez portfela, nie ma w ogóle telefonu, nie ma rzeczy osobistych i jest 30 km od miejsca noclegu. No. Taka, wiesz co, typowa sytuacja, no, tym bardziej, że Szkota no, nie rozpoznasz, prawda?
2: Typowa dla serii filmów Cats Vegas. Facet, proszę ja was, wbiegł, trochę przestraszył rodzinę, ale oni postanowili mu pomóc. No, i,
1: no bo to dobra polska rodzina.
2: Oczywiście, oczywiście. No najpierw chcieli go wyprosić, bo byli poddenerwowani. Kiedy powiedzieli, wzywałem policję, no, on zaczął się cały trząść. Ostatecznie policja została wezwana, ale po to, nie po to, żeby człowieka, proszę ja, spacyfikować, tylko po to, żeby mu pomóc.
1: Ważne są bardzo didaskalia, bo ojciec mówi tak: kiedy ściągałem z grilla ostatnie kiełbaski, na teren mojej posesji biegł człowiek w samych spodenkach, bez obuwia, bez t-shirta.
2: Skąd się wziął Szkot na golasa w Bojanie? Otóż no, wynajął nocleg w Gdańsku, uczestniczył w spotkaniu towarzyskim, podczas którego spożywał alkohol, a puentę już znacie. Życzymy zdrowia. 12 minut po godzinie 8. Desperados w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Prosto z Seattle Foo Fighters, a teraz pan redaktor Kędzierski zaprasza was na wycieczkę do Indonezji.
2: Mówiliśmy o meksykańskim Batmanie, który łapie złodziei motocykli.
1: To było wczoraj i wiesza na słupach.
2: I no, wiesza źle brzmi, no, przywiązuje do słupów i maluje im wąsy.
1: Przykleja.
2: Mamy naśladowcę. Otóż człowiek łapie złodziei w Indonezji, obkleja ich taśmą, żeby wyglądali jak teletubisie. Nowa sprawa, będziemy was oczywiście o rozwoju tej sytuacji informować. Zobacz, Michał, jak oni wyglądają.
1: Pięknie. Ciekawe, jak po indonezyjsku mówi się Robin.
2: Tinky Winky. 20 minut po godzinie 8. Za chwilę proszę ja was. Klasyka gatunku w Antyradio. Będziecie mogli od nas wygrać fajne rzeczy.
0: Desperados w Antyradio.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
10: Wygrałem.
9: Słucham?
10: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
9: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Pożar i ewakuacja w Świnoujściu. Sytuacja jest już opanowana.

0: Zadowolona, rządzący zdziwieni decyzją prokuratury. Śledczy dość niespodziewanie umorzyli głośną sprawę dwóch wieszczy i niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę powiązaną z PiS-em. Nie doszukali się znamion czynu zabronionego. W pewnym sensie się cieszę, mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050.
1: To, co się wydarzyło, ja tak czytam tą sytuację, jest tylko i wyłącznie dowodem potwierdzającym, że nie mamy tu absolutnie mowy o żadnej sytuacji politycznej, o żadnej zemście politycznej, że jednak żyjemy w normalnym kraju. I jednak żyjemy w takim kraju, w którym prokuratura jest prokuraturą niezależną.
0: Sprawa będzie miała jednak ciąg dalszy, bo mecenas Roman Giertych już zapowiedział zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Prawda antyradia.
0: Wakacje to nie musi być lot i stanie w kolejkach na lotnisku czy podróż zapchanym pociągiem. Można w swoim tempie kamperem. Ta opcja zyskuje na popularności.
3: Zainteresowanie kamperami wyraźnie rośnie. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano prawie 1500. To o kilkanaście procent więcej niż rok temu. Im bliżej sezonu, tym ruch w interesie większy. W maju na Otomoto liczba wyświetleń ogłoszeń "Sprzedam kamper" wzrosła o prawie 40% w porównaniu z zeszłym rokiem. Adam Simon.
4: Największym zainteresowaniem cieszą się kampery w cenie do 80 tysięcy złotych.
3: Rośnie też zainteresowanie przyczepami, ale tu skok jest mniejszy, o 8%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda antyradia.
0: Takiego kampera trzeba zatankować, a ceny na stacjach paliw mogą skoczyć w górę, bo skończył się program CPN. Wraca 23% VAT na paliwa, mówi analityk rynku BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Taka zmiana w wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach.
0: Ceny paliw mogą podskoczyć o 60-80 groszy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszcz i burze, głównie na Mazowszu i Mazurach, kropi też na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Mocniejsze uderzenie nawałnic ma być po południu. W całej południowej i wschodniej Polsce, później również na zachodzie. Dzięki temu od jutra chłodniej w całym kraju w granicach 26 stopni. W kolejnych dniach wręcz zimno, około 20.

0: kanalizacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Uszy oczami wyobraźni. Ta wyobraźnia przeniesie was dzisiaj do tych wspaniałych momentów, kiedy cieszyliście się polską kinematografią. Kiedy mówiliście, tak, to jest jakość, tak, to jest śmieszne, tak, to jest moje, bo polskie.
2: Mamy dla was w klasyce gatunku zestaw płyt Guns N' Roses, Use Your Illusion, Guns N' Roses, oczywiście Use Your Illusion 2 i Jacek Piorundece Live at River Plate. I teraz tak, klasyka gatunku polega na tym, że z Michałem staramy się
1: odwzorować. Wreszcie gadasz jak człowiek.
2: Wybitne aktorstwo z seriali polskich i zagranicznych, filmów zagranicznych i polskich. No a wy zgadujecie, co jest w oryginale.
1: Proszę państwa, ilość słów dzisiaj jest wprost proporcjonalna do naszego talentu, także minimum za maksimum. Kolega wymienił już cały szereg nagród, które mamy dla was, a my do tych naszych lakonicznych talentów przechodzimy właśnie teraz.
0: Klasyka gatunku.
2: No tak, żeby wyjąć z kieszeni i dać, to nie mam. No, a ile chcesz?
1: No ze 20.
2: Czego?
1: No, 20 tysięcy złotych.
2: Czego 20 tysięcy?
1: No, złotych.
2: To ja myślałem, że ty w coś inwestujesz. A on mnie 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych to ja mam przy sobie.
0: No, kto to powiedział?
1: Patrz, całe życie trzeba było czekać, żeby zagrać bogacza, co?

0: Desperanos w Antyradio.
1: Boskie lata 80. T-Love Alternative. Jeszcze wtedy nazywali, kiedy śpiewali pierwszy raz autobusy i tramwaje. Dziś na naszej antenie w Antyradio. A teraz nasze kroki prawie że z Indonezji wprost do Zgierza.
2: Mój drogi, zabraniam ci mówić żart o mieszkańcach Zgierza.
1: Nie, to absolutnie, nigdy w życiu.
2: Proszę nawet nie kusić. Otóż, proszę państwa, w Strykowie grasował mężczyzna, który hurtowo okradał kwiatomaty.
1: Słuchaj, to świadczy tylko o wrażliwości człowieka, o tym, że ma dobrą duszę, no nie bandycką.
2: Mężczyzna nie był świadomy, że obserwują go kamery. Ja myślę, że ktoś w XXI wieku, który myśli, że nie jest obserwowany, ten ma coś nie po kolei w głowie.
1: Mm-hmm. No, mam wujka w monitoringu, rzeczywiście, słuchajcie, te miejskie kamery
2: widzą wszystko.
1: Te zobaczyły, jak już powiedział kolega, młodego mężczyznę, który grasował, obrabiając Zgierz z kwiatów. No.
2: To ten news przypomina trochę libację na skwerku, bo tak naprawdę więcej się tutaj nie dzieje w tej historii, poza tym, że mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów. Kradzieży z włamaniem i niszczenia mienia, grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.
1: A teraz fakt autentyczny, jak to się ładnie mówi, łączący recydywę z florystyką. Wiesz, jak w więzieniu mówi się na faceta, który popełnił mord na swojej małżonce? John Kill.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, zwrotomocni!
0: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
2: szklana
0: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Przed szczytem NATO spotkanie ministra obrony i prezydenta. Lekarze zarabiają za dużo, zdaniem prawie połowy Polaków. Koniec z tanim badziewiem z Chin. Teraz będzie drogie, bo nadchodzą cła.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła 9:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Władysław Kosiniak-Kamyszu, Karola Nawrockiego. Panowie spotkają się dzisiaj, żeby rozmawiać o szczycie NATO w Turcji, który będzie w przyszłym tygodniu. Kolejnym ważnym tematem jeszcze sprawa potencjalnej bazy wojskowej USA w Polsce. W czasie spotkania Karol Nawrocki streści też zapewne swoją wizytę u Donalda Trumpa.
0: Prawda Antyradia.
10: Lekarze zarabiają za dużo. Tak uważa prawie 49% przepytanych przez CBOS na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Tylko niespełna 8,5% ankietowanych uważa, że wynagrodzenia medyków są za niskie. Co czwarty badany twierdzi, że obecny poziom płac jest odpowiedni.
0: Prawda antyradia.
10: Tanie badziewie z Chin przestanie być tanie. W życie wchodzą dziś cła na paczki zamawiane na platformach zakupowych spoza Unii Europejskiej. Ma to powstrzymać falę tanich produktów. W ostatnich latach ich popularność gwałtownie wzrosła.
0: Prawda antyradia.
10: Strefa czystego transportu zaczęła obowiązywać w Katowicach.
11: Strefa czystego transportu została wyznaczona w centrum miasta. Obejmuje bardzo mały obszar. Są to głównie ulice wokół rynku. Katowicki ratusz Sandra Hajduk.
12: Zostały już ustawione znaki na wszystkich tych ulicach, które rzeczywiście prowadzą do strefy czystego transportu w Katowicach. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim o tym, że dla większości kierowców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii nie zmienia się nic.
11: Normy powinni natomiast sprawdzić kierowcy spoza Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Policjanci i strażnicy miejscy mogą prowadzić wyrywkowe kontrole, natomiast żadne zmasowane akcje nie są planowane. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
10: Studenci zaczynają szukać wakacyjnej pracy. Najpopularniejszą formą zatrudnienia w tym okresie jest umowa na zlecenie. Dzięki temu studenci do 26 roku życia zarabiają więcej na rękę. Niestety młodzi często zapominają o przerwie w statusie studenta. ZUS, Beata Kopczyńska.
13: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
10: Studenci do 26 roku życia nie muszą płacić jakichkolwiek składek i podatku dochodowego. Słonecznie na wschodzie i południowym wschodzie, tu gorąco w granicach 28 stopni. W pozostałej części kraju raczej pochmurno i do 20 stopni. Na północy Mazowsza i Mazurach burzowo, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie kropi. Po południu i wieczorem nawałnice prawie wszędzie, bez alertów IMGW, tylko w zachodniopomorskim, częściowo w Lubuskiem i Wielkopolsce.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest RC.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Editor z Antyradiu. Kolega tutaj ciężko pracuje z koleżanką. Ja za chwilę robię wam papa, a raczej ahoj, ponieważ ja w kierunku helskim. Radio Chałupy już za moment odpalamy w ramach naszej wakacyjnej edycji programu. A teraz...
2: A teraz powiemy o katamaranie, który zabierze was z Gdyni na Hel w 30 minut. Amber Express, tak nazywa się ta jednostka, zaczyna kursować właśnie dziś 1 lipca. 350 osób zabiera na swój pokład i ważne, 30 minut dzięki Amber Express, 1,5 godziny samochodem, a w pociągiem również.
1: To pół kempingu, panie, godziny.
2: Jest bardzo dobrze. Połączy Półwysep z Trójmiastem na trasach Gdańsk, Hel, Sopot, Gdynia, Hel.
1: Czy to się mieści w ramach MZK? Czyli, bo to nie będą miejskie zakłady komunikacji, tylko helskie, czyli HZK. Mój drogi, no jako stały bywalec Helu chętnie skorzystam, bo prędzej czy później zawsze się coś kończy.
2: Weźcie ze sobą butelkę wody, bo na pokładzie nie ma strefy gastronomicznej. Pół godziny rejs, ale jakby
1: Red Hot i teraz, Michał. Ja właśnie w tej sprawie.

0: Klasyka gatunku.
1: Albo ta produkcja stała się ponadczasową, albo mamy naprawdę starych słuchaczy, bo pierwszy odcinek naszej dzisiejszej zagadki, słuchajcie, ukazał się w Telewizji Polskiej 19 lutego 1978 roku. Posłuchamy oryginału?
2: Poproszę.
3: No tak, żeby wyjąć z kieszeni i dać, to nie mam, no. A ile chcesz?
2: No, ze 20.
3: Czego?
2: No 20 tych tysięcy.
3: Czego 20 tysięcy?
2: Złotych.
3: Nie, ty, ja myślałem, że ty coś inwestujesz, a on mnie 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy to ja mam przy sobie.
1: Nic gorszego niż bogaty szwagier, co?
4: 21 odcinków, coś wspaniałego słyszeliście pana Gajosa i pana Kopiczyńskiego.
1: Tak jest. Słuchaj, Gajos to był Antek, to był szwagier 40-latka i to jest właśnie poprawna odpowiedź. Brawo! Yes, sir, yes.
4: I zazgarnia nagrody od nas 20 minut po godzinie 9. Za chwilę prawda w antyradio.
1: A kolejna klasyka gatunku oczywiście za tydzień w okolicach 8.40.
4: Dziękuję pani Maliniak. Dziękuję.
0: No kto to powiedział?

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Offley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gviazdy Roka w Anti Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Rosjanie mogli się zainstalować w Instytucie Pileckiego. ABW bada sprawę. Koniec programu CPN. Wraca VAT na paliwa. Wzmożone kontrole miejsc wypoczynku młodzieży. Strażacy mają ręce pełne roboty.
8: Prawda Antyradia.
7: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rosyjski trop w Instytucie Pileckiego. Jak pisze Rzeczpospolita, prokurentem oddziału Instytutu Pileckiego został prezes kancelarii prawnej, którego Pandora Papers powiązała z Rosjanami. Sprawą zajęło się ABW. Jak uważają eksperci, placówki kulturalne są naturalnym celem operacji wpływu.
8: Prawda Antyradia.
7: Dramat w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił nożem swojego rówieśnika. Chłopak trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci zatrzymali

0: Litra benzyny może skoczyć do poziomu 6,50, a diesla 6 zł i 70
1: groszy. Prawda antyradia.
0: W całym kraju trwają wzmożone kontrole miejsc wypoczynku młodzieży. Sprawdzany jest stan dróg dojazdowych, a także to, czy są przygotowane miejsca ewakuacji w razie załamania pogody, mówi Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
0: To dodatkowe kontrole. Strażacy sprawdzają każdy zgłoszony obóz pod względem bezpieczeństwa jeszcze przed przyjęciem wczasowiczów.
1: Prawda antyradia.
0: Upały pozmieniały rozkład jazdy na kolei, dlatego PKP Intercity na 11 dworcach w całym kraju wprowadziło mobilną informację.
3: Ja się cieszę, że tutaj pan pomagał, bo zupełnie zdezorientowana byłam, nie? W ogóle jeszcze pomyliłam bilety w tym zamieszaniu chyba od tego upału, nie? Znaczy godziny w ogóle.
0: Mobilni informatorzy pojawili się na dworcach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu. Słonecznie na wschodzie i południowym wschodzie, tu gorąco w granicach 28 stopni. W pozostałej części kraju raczej pochmurno i do 20. Na północy Mazowsza i Mazurach burzowo, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie kropi. Po południu i wieczorem nawałnice prawie wszędzie, bez alertów IMGW, tylko w zachodniopomorskim i częściowo w Lubuskiem i Wielkopolsce.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Jaka piękna środa, słoneczna, wspaniała w całym kraju, choć może być burzowa. Pamiętajcie o Penerowcu.
1: A teraz przenosimy się do Finlandii. Tam kończy się pewien rozdział, który trwał aż 140 lat.
0: Epoka.
1: Pap donosi.
0: Epoka, panie.
1: Pap donosi, że operator Elisa zrezygnował z utrzymywania tradycyjnej telefonii stacjonarnej działającej dzięki sieci miedzianych kabli. Już tylko kilka tysięcy osób w tej ostatniej fazie korzystało z tego rozwiązania i w firmie przestało się to po prostu opłacać.
0: We Finlandii symboliczne zakończenie miało bardzo konkretny adres i tylko dwóch rozmówców oczywiście. Ostatnie połączenie na numer stacjonarny Muzeum Telefonii w Helsinkach wykonał z Londynu prezes Elisy, a słuchawkę po drugiej stronie podniósł dyrektor fińskiego Urzędu Łączności i Infrastruktury.
1: Jak sami się państwo domyślają, halo, tu Londyn, dzwonię z Londynu, tak zaczęła się ta rozmowa. No i w trakcie jej ci ważni osobnicy wspominali działanie tej historycznej linii i oprócz tego też rozmawiali o zasadach etykiety telefonicznej.
0: Linii analogowej. Elisa była ostatnim operatorem, proszę państwa, w Finlandii, który nadal dawał możliwość wykonywania tych staromodnych tradycyjnych, analogowych połączeń.
1: A czy wy pamiętacie, że jak się dzwoniło do kogoś, to po pierwsze trzeba było dzwonić przed 22, a po drugie, bo to już nie wypada, bo jak ojciec odebrał, to koniec w ogóle przyjaźni, ale musiałeś zadzwonić i dzień dobry, czy jest Kasia? I musiałeś zawsze się przedstawić, bo potem miałeś przechlapane u ojca bądź mamy.
0: Ja chciałem powiedzieć, mój miły, pewnie mnie zrozumiesz tutaj, że są takie chwile w życiu człowieka, w życiu mężczyzny, kiedy ta ostatnia Finlandia to prawdziwa tragedia.
1: 19 minut do godziny 10. Dziękuję ci, Michał, za ten przenikliwy bardzo wniosek.
0: Cieszę się, że zrozumiałeś, mogę też takiego
1: dało. Myślę, że nasi słuchacze też zrozumieli. Guana Apes, teraz Lose Yourself.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: 11 minut do godziny 10. My się z Państwem żegnamy. Dzisiaj środa, 1 lipca. Zaczynamy nowy miesiąc. Zaczynamy burzami, bo dostałem właśnie alert CBD, że będzie...
2: Alert CBD, to raczej nie ten alert.
1: Alert OCB?
2: Odłóż CBD i skończ z alertem.
1: Dostałem alert, że będą burze, więc idę zamykać okna, przygotować psa na to wydarzenie.
2: Ja zdecydowanie bardziej wolę się witać niż żegnać, dlatego słuchaj, pozwólcie, że ja powiem, słuchajcie, wspaniały czwartek, jak dobrze was będzie powitać. To już o 6.30, naprawdę za moment możecie już włączać stopery i odliczać czas do naszego powitania. A środa, wiadomo, jak to środa.
1: Pa, do zobaczenia, cześć. Do usłyszenia jutro. Małgo, Piotruś, Michaś, pa.
2: Halo.
0: Esperanos, w Antyradiu.

0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Ewakuacja górników z kopalni Sośnica w Gliwicach. Wielki ból przed sąd. Jest akt oskarżenia dla znajomego prezydenta. OC auta swojego lub cudzego sprawdzisz w mObywatelu. Jest nowa funkcja.
6: Prawda Antyradia.
5: Minęła 10:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach. Powodem gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Do incydentu doszło prawie kilometr pod powierzchnią ziemi. Uruchomiły się czujniki, mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.
7: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
5: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie.
6: Prawda Antyradia.
5: Wielki ból z aktem oskarżenia. Jak informuje szef MSWiA, znajomy prezydenta ma odpowiedzieć za udział w gangu, handel narkotykami i kradzież auta. Do przestępstw miało dochodzić około dekady temu w Polsce i za granicą. Sam podejrzany siedzi teraz w areszcie. Zwrócił na siebie uwagę uczestnictwem we freakfightowych galach MMA. Kontrowersje wzbudziły jego wspólne zdjęcia z Karolem Nawrockim w Biurze Edukacji IPN. Prezydent był wtedy szefem Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Prawda Antyradia.
5: Polityczne poszukiwania winnych w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Jednostkowa dymisja nie załatwi sprawy. Czekam na całościowe rozwiązania. Problem jest systemowy, mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Dymisji szefa NFZ-u domagał się wicepremier Krzysztof Gawkowski, bo to fundusz kontroluje finanse służby zdrowia. Dodatkowo opozycja domaga się rozliczeń w Koalicji Obywatelskiej. Kluzik-Rostkowska nie chce rozliczać partyjnych kolegów i koleżanek.
8: Przegłosowaliśmy projekt ustawy, który ma wiązać zarobki lekarzy z PESEL-ami, czyli tak naprawdę ma pokazać, kto ile zarabia. Do tego wszystkiego zaczęła się odnosić Naczelna Izba Lekarska. To nie pomaga lekarzom również, ponieważ teraz wszyscy są wrzucani do jednego worka.
5: Według posłanki trzeba też poczekać na wyniki kontroli NIK-u.
6: Prawda Antyradia.
5: Nowa usługa w mObywatelu. Kierowcy sprawdzą ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie jest przydatne w przypadku kupowania używanego auta, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Pozwala sprawdzić pojazdy własne, ale też należące do innych osób czy instytucji. Słonecznie na wschodzie i południowym wschodzie, tu gorąco, ponad 30 stopni. W pozostałej części kraju raczej pochmurno i do 20. Na północy Mazowsza i Mazurach burzowo, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie kropi. Po południu i wieczorem nawałnice prawie wszędzie, bez alertów IMGW, tylko w zachodniopomorskim i częściowo w Lubuskiem oraz w Wielkopolsce.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Hity Radio.
1: O, prawie 12 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu, rodaczki i rodacy. Cóż tam, społeczny researcher, pan Wojciech. Mamy dzisiaj dzień dowcipu. Oby był to dowcip rzeczywiście zabawy. Mamy też dzień psa, to bardzo ważne święto, proszę pogłaskać. Także dzień reggae. Od razu powiem, że dziś na intencję tego, że jest dzień reggae, będę miał dla Państwa wśród płyt, które mam Państwu do przekazania, płytę Boba Marleya. Dzień owoców, to zdrowe, oraz dzień rannych ptaszków. 1 lipca 1791 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Marokiem. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które otrzymałem od niezawodnego, społecznego researchera pana Wojtka. A my jedziemy, rodaczki, rodacy, bardzo szybciutko. Będzie sposób na upały i to z Berlina. Teraz zobaczycie, usłyszycie.

0: Państwa, miało być o Berlinie i oknie z folii, ale zacznę od Stanów Zjednoczonych, bo tam to się zaczął. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wzięli przezroczystą taśmę klejącą, nakleili ją na folię aluminiową i wystawili pod gołe niebo. Efekt? Sklecony z biurowych materiałów panel stawał się zimniejszy niż otaczającego powietrze. To całkiem podobno prosta sprawa. Taki układ chłodzący można zrobić z pospolitych materiałów trwałej, przezroczystej taśmy pakowej. Jej warstwa nośna jest zbudowana z polipropylenu, a klej z akrylu. Nakleili dwie warstwy takiej taśmy na folię aluminiową, która odbija padające promieniowanie. Taki zestaw można już wystawić ku niebu. W nocy przy czystym niebie zaczyna działać jak prosta chłodnica. Oddaje ciepło w podczerwieni i robi sporo zimniejsze niż otaczające powietrze. No i tutaj Berlin, bo pokazano budynek, w którym jedno okno zakryto właśnie aluminiową folią i tym sposobem mamy chłodzenie bez prądu, czyli nie uruchamiamy klimatyzacji. Proszę Państwa, czego to człowiek nie wymyśli? Dość skomplikowany to patent, ale w sensie materiałów, bo to musi być specjalna, konkretna taśma zbudowana z tego polipropylenu. Proszę Państwa, spróbuję tego w domu. Jeżeli się ochłodzi, to będę bardzo szczęśliwym człowiekiem. Trzymajcie się, Antyradia. A, jeszcze będę miał dla Państwa fajną, dodatkową nagrodę w dniu dzisiejszym, poza tymi płytami. O tym za momencik.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.

0: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
9: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

zdecydowanie pogłaskany na intencje swojego święta. No dobrze, a teraz do rzeczy. Mam dla Państwa fajną nagrodę. Dwuosobowy pakiet startowy Rekrut na najbliższą edycję Runmagedonu. To będzie Runmagedon Górski w Myślenicach w dniach 4-5 lipca. No i taką sprawą zajmę się po godzinie 11. Proszę sprawdzać swoją dostępność. Przypominam, Myślenice 4-5 lipca. Wtedy ten Runmagedon się odbędzie. Państwo spokojnie sprawdzają zagadnienie. Po 11 ktoś się będzie cieszył takim dwuosobowym pakietem startowym Rekrut.

0: No i tym to sposobem Def Leppard kończy tę godzinę. Za momencik prawda, antyradia, pełna kultura i prognoza pogody, a potem rozdawnictwo, o którym wspomniałem nieśmiało wcześniej.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
0: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Marek, szefowa Cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Nawrocki zaprasza szefa MON. Temat: baza UEZA w Polsce. Mogą być problemy z realizacją e-recept. Zmieniły się przepisy w tej prawdzie, także cios w super tanie paczki z Chin.
0: Prawda Antyradia.
13: Magdalena Mleczko, zapraszam. Stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Coraz bliżej ma to być jeden z tematów dzisiejszego spotkania szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Obaj zabiegają w USA o stałe stacjonowanie sił amerykańskich w naszym kraju. Padają propozycje Szczecina, Poznania czy Wrocławia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale większość z nich przebywa w kraju rotacyjnie.
0: Prawda Antyradia.
13: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Od dziś nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu. Można w kilku. To ma pomóc ograniczyć opóźnienia i problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne. Mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
14: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
13: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce.
0: Prawda Antyradia.
13: Tanie badziewie z Chin przestanie być tanie. W życie wchodzą dziś cła na paczki zamawiane na platformach zakupowych spoza Unii Europejskiej. Ma to powstrzymać falę tanich produktów. W ostatnich latach ich popularność gwałtownie wzrosła.
0: Prawda Antyradia.
13: Literackie poniedziałki, lifestyle'owe wtorki, filmowe środy, kreatywne czwartki i muzyczne piątki. Miejska Biblioteka w Sosnowcu startuje z akcją Lato na luzie. Przygotowano 30 imprez w plenerze i pod dachem. Klaudia Pluta.
15: Uczniowie w Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej przygotowali plakaty filmowe inspirowane Andrzejem Wajdą i jego twórczością. Z 16 lipca warsztaty tworzenia diamentowych pająków. 13 sierpnia szklane biżuteryjne cuda, ale szczegóły jak zwykle dokładne na naszej stronie internetowej.
13: Wydarzenia są bezpłatne, ale na niektóre trzeba się zapisać i te zapisy ruszają dziś, a wspomniana wystawa plakatów filmowych poświęcona Andrzejowi Wajdzie czynna będzie w bibliotece do września. A to była Prawda Antyradia.
16: Pełna kultura. Zapraszam. Komplikacje na planie trzeciego sezonu Wednesday. Jedna z aktorek, Eva Green, dostała kontuzji nogi i trafiła do szpitala. Donosi o tym brytyjski The Sun. Harmonogram zdjęć został lekko zmieniony, ale nie ma przynajmniej na razie doniesień o opóźnieniach całego serialu. Premiera jest planowana za niespełna rok, najpewniej wiosną lub na początku lata. Green zagra ciotkę Ofelię Frump, siostrę Morticii Adams. W tytułowej roli, jak wcześniej, Jenna Ortega. Netflix bierze się za kolejną serię gier. Powstanie serial aktorski na podstawie Persony. To japońskie RPG, których historia ciągnie się już od 1996 roku. Producentem został Sean Levy, reżyser filmu Deadpool and Wolverine. Szczegółów na razie nie ma. W drodze jest też szósta odsłona gry oraz czwarta część w odświeżonej wersji.
13: Nawałnice mogą przechodzić przez Polskę także dziś, bez burzowych alertów tylko w zachodniopomorskim i częściowo w Lubuskiem oraz w Wielkopolsce. Nadal miejscami gorąco na wschodzie i południowym wschodzie już ponad 30 stopni. W pozostałej części kraju dziś do 20 kreski.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu na program

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, jakoś tak coraz wolniej ten facet mnie zapowiada. Proszę Państwa, trzymacie się Antyradia. To kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który ma za zadanie przekazać Państwu dwuosobowy pakiet startowy Rekrut na najbliższą edycję Ranmagedonu. Ten Ranmagedon to Ranmagedon górski w Myślenicach, 4-5 lipca. Osoby zainteresowane zapewne sprawdziły swoją dostępność. Teraz wystarczy przygotować mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę wymalować imię i nazwisko i numer telefonu. To naprawdę wystarczy. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. Jak nazywa się potok będący prawym dopływem Raby? Inna nazwa potoku to Talagówka. Jego źródło znajduje się na osiedlu Talagówka, należącym do Myślenic właśnie. Jak ten potok się nazywa, proszę to wpisać w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.

0: pięknie. 24 minuty po godzinie 11. Dwuosobowy pakiet startowy rekrut to najbliższą edycję Runmagedonu. Przypominam, że to Runmagedon Górski w Myślenicach w dniach 4-5 lipca. Otrzymuje pani Magdalena B., bo to pani Magdalena B. napisała, że ten potok, o który pytałem, który jest prawym dopływem Raby, nazywa się Kobylak. Gratulacje, za chwileczkę mail zwrotny do pani pomknie.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Wielka wyprzedaż w mediach.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

21 minut do godziny 12. Słuchają Państwo Antyradia. Nasz fakt to jest mądrze trafić z towarem w dziesiątkę. Rozpoczęły się wakacje na Mazurach, mnóstwo turystów. Pogoda nie rozpieszczała. Słonecznych dni było zaledwie 5, ale potem się to wszystko odmieniło i naprawdę grzeje mocali. Na przykład w Giżycku, no to były ekstremalne upały. Pani Ania, lat 18, sprzedająca pamiątki właśnie w Giżycku, postawiła, proszę Państwa, na wachlarze. Wszystkie wachlarze poszły jak świeże bułki. Został pani Ani tylko jeden wachlarz, jak mnie mam do użytku własnego. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś można wachlarz kupić w tych czasach. Widuję ludzi na ulicach z wachlarzami w garści, czyli jakieś dostawy jeszcze są. Proszę Państwa, wachlarz dobrym pomysłem jest na tego typu sytuacje. Widziałem nawet takie małe elektryczne wentylatorki śmieszności wielkiej. Czasami nawet z napędem ręcznym można było tam pomachać trochę i powietrze leciało. A my jedziemy dalej z Jefferson Airplane.

0: po cichuteńku, dotarliśmy do godziny 12. No prawie, jeszcze pozostało 6 minut. Po godzinie 12 rozdawnictwo. Trzy płyty naprawdę klasyczne, rockowe.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Tak, ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, lubię, Barbara.
10: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Παρέας The Rock of on the radio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Zawieszone zostały rozmowy z Ukrainą o wymianie migów na drony. W Katowicach zaczęła działać strefa czystego transportu. Koniec programu CPN. Wraca VAT na paliwa.
0: Prawda Antiradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Sprawa migów za drony wciąż w grze. Polska nie zerwała rozmów w tej sprawie z Ukrainą, jednak zostały one zawieszone na wniosek Polski, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
2: Było wstępne porozumienie ze stroną ukraińską. W tej chwili wydaje się, że strona ukraińska podjęła decyzję o tym, żeby czekać i żeby dzisiaj tej decyzji nie podejmować. My jesteśmy otwarci. Jak będzie zielone światło ze strony Ukrainy, będzie też zielone światło ze strony Polski.
1: O migi prosił Wołodymyr Załęski.
0: Prawda Antyradia.
1: Tu stare auta nie wjadą. Strefa czystego transportu zaczęła obowiązywać w Katowicach.
3: Strefa czystego transportu została wyznaczona w centrum miasta. Obejmuje bardzo mały obszar. Są to głównie ulice wokół rynku. Katowicki ratusz, Sandra Hajduk.
4: Zostały już ustawione znaki na wszystkich tych ulicach, które rzeczywiście prowadzą do strefy czystego transportu w Katowicach. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim o tym, że dla większości kierowców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii nie zmienia się nic.
3: Normy powinni natomiast sprawdzić kierowcy spoza Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Policjanci i strażnicy miejscy mogą prowadzić wyrywkowe kontrole, natomiast żadne zmasowane akcje nie są planowane. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec programu. Ceny paliw niżej teraz będą wyżej, bo od dziś minister energii nie ustala już maksymalnych cen. BM Reflex, Urszula Cieśla.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
1: Według analityków na samej podwyżce VAT-u cena litra benzyny może skoczyć do poziomu 6,50, a diesla 6,70 zł.
0: Prawda Antyradia.
1: A w środę za tydzień wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Ma ograniczyć zatrudnienie w ramach fikcyjnych umów B2B. Resort finansów szacuje, że na podstawie tego rodzaju kontraktów pracuje 160 tysięcy osób. To była Prawda Antyradia. Mocniejsze uderzenie nawałnic ma być po południu w całej południowej i wschodniej Polsce, później również na zachodzie. Dzięki temu od jutra chłodniej w całym kraju w granicach 26 stopni, a w kolejnych dniach wręcz zimno, ma być około 20 kresek.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Gwiazdy Radio.
1: Dziewiątoczka, proszę Państwa, po 12:00. Kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który przypomina, że mamy tydzień z klasyką rocka. Rozdajemy bilety na koncerty, do tego płyty, no i do tego radosna informacja dla osób zainteresowanych historią muzyki, bo wrócił blok z wielkiej płyty. Tomek Kasprzyk opowiada o najważniejszych albumach w historii rocka codziennie, znaczy od poniedziałku do piątku o 17:40. Proszę Państwa, ja dzisiaj mam naprawdę klasyczno-rockowy zestaw kompaktów. Jest i Dire Straits, jest i Cranberries, no i jest Bob Marley. Proszę Państwa, Dire Straits to już teraz gra, a proszę przygotować mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu. A w temacie maila wpiszą Państwo odpowiedź na pytanie, które zadam tuż po 23:00.

0: powiedziałem, tak to zrobię. 20 prawie 4 minuty po godzinie 12. Czas na rozdawnictwo. Przypominam, klasyczno-rockowy zestaw płyt Dire Straits, Cranberries, no i Bob Marley. Pewnie maile Państwo już przygotowali pod adres ostre@antyradio.pl. W tym mailu na pewno znajdę imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. Tak, a w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na banalne pytanie. Jak nazywała się grupa, która towarzyszyła Bobowi Marleyowi? Proszę wpisać w temacie maila nazwę grupy, a ja czekam na Państwa.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Stary, dawaj do lasu.
12: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
11: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
12: Nie zdążymy kupić.
11: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
12: Dobra, przekonałeś.
5: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
22: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
21: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Hej, zwrot mocny!
24: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
25: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
26: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
25: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
27: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
28: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
29: Marek,
0: Szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
29: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
30: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
31: Po reklamie.
32: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

Proszę Państwa, w związku z rozdawnictwem klasycznego rockowego zestawu płyt zadałem Państwu pytanie, jak nazywała się grupa, która towarzyszyła Bobowi Marleyowi. Ta grupa nazywała się The Wailers. No i właśnie taki zestaw wędruje do pani Moniki P., która przysłała w odpowiednim czasie i dobrze wypełniony mail. Za chwileczkę mail zwrotny do pani pomknie.

0: Kas Przyk stwierdził, ale przecież oni do końca śpiewają. No i to prawda. Zatem za chwilę rozpocznie lokomotywę Tomek Kas Przyk, Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia. Rodaczki i rodacy.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Przybywa wypadków na e-hulajnogach. Wakacje to szczyt sezonu. Lato to nie sezon na oszczędności. Polacy szastają kasą. Minionki wracają na wielki ekran.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Najwięcej wypadków na e-hulajnogach jest w wakacje. Tylko od czerwca do września przypada aż 56% wszystkich zdarzeń z ich udziałem. I o ile kask ochroni głowę, to już nie portfel, mówi Szymon Grzybczyk z Balcia Insurance.
2: Wypadek może mieć też konsekwencje finansowe, o których często się nie myśli i w Polsce nie ma obowiązkowego OC dla rowerów czy hulajnóg. A tak naprawdę wystarczy jedna mała stuczka z jakimkolwiek nowym samochodem prosto z salonu, żeby potencjalnie wpaść w tarapaty finansowe.
0: A wypadków przybywa rok temu. Było ich o ponad 400 więcej niż rok wcześniej.
1: Prawda Antyradia.
0: Elektryczne skutery podbijają tymczasem Mazura. Jedna para postanowiła sprawdzić, jak wygląda taka podróż w praktyce.
3: Po prostu gdzie jest pięknie, tam się zatrzymujemy.
4: I co do tej pory najpiękniejsze?
5: Duże rzeczy.
4: Giżysko.
5: Nie, no giżysko oczywiście. Koło 2 godzinek ładowania i możemy jechać dalej tak naprawdę.
4: Akurat jest czas na zwiedzanie.
5: W Mikołajek pojechaliśmy do Rynu. Ze Strławek teraz przyjechaliśmy tu do Giżycka. Dokładnie.
4: Jaka jest idea?
5: Chcemy pokazać, że można jeździć po Mazurach ekologicznie. Wygodnie i nie martwi się o to, że gdzieś nam prądu zabraknie.
0: Trwa akcja Zanocuj w lesie. Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Giżycko, wytyczyły miejsca przygotowane do tego typu wypoczynku.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad połowa Polaków latem wydaje więcej. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że najważniejszą pozycją są spotkania towarzyskie, ale lista jest znacznie dłuższa. Magdalena Grzelak.
6: Wysoko na liście priorytetów są także wydatki na transport i paliwo związane z wakacyjnymi podróżami. Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
0: 1/3 Polaków wydaje do 500 zł ekstra miesięcznie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minionki wracają na wielki ekran. Dziś do naszych kin wchodzi film Minionki i Straszydła. Tym razem uwielbiani bohaterowie ruszają w świat, żeby znaleźć najbardziej przerażające stworzenia, które mogłyby wystąpić w ich filmie o potworach. To była Prawda Antyradia. W środę burze będą poważnym zagrożeniem w wielu miejscach, jednak szczególnie groźne będą w centralnej, południowej i wschodniej części kraju, najchłodniej dziś nad morzem oraz lokalnie na północnym zachodzie, tam w okolicach 20. Reszta kraju z upałami w okolicach 30, a w centrum nawet 37 stopni.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Exit Wound. Nowe nagranie od Marilyn Mansona na antenie Antyradia. Cudna piosenka, powiedziałbym wręcz. Mam nadzieję, że wysoko będzie w zestawieniu listy przebojów Turbotop. Tymczasem u nas prawie 11 minut po godzinie 13. Lipiec mamy już, chciałem powiedzieć, pełną gębą, ale dopiero co wkroczyliśmy w niego. Ciekawy, jaki będzie. Dobry i tego się trzymajmy. Środa, 1 lipca, Tomasz Kasprzyk, witam. Zapraszam na przejażdżkę lokomotywą, tradycyjnie do godziny 16. Dzisiaj coś będzie od zespołu Rush, bo okazuje się, że najbardziej szanujące się trio kanadyjskie musi uzbroić się w cierpliwość. W zasadzie jego fani też, a może nawet przede wszystkim fani, bo zespół poinformował o przeniesieniu koncertów. Geddy Lee usłyszał pewną diagnozę, o tym za moment. Także przypomnę, że w tym roku przypada 80. rocznica urodzin Syda Barretta i zespół Pink Floyd przygotował coś dla fanów. No i będę miał niespodziankę dla tych, którzy chcieliby na jednej scenie zobaczyć Adriana Biloa, Tonego Levina, Steve'a Vai'a i Danego Carey'a.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ta czwórka nazwała się Beat. No i zagrają pewnie z Beatem. 17 lipca na Zamku Ćmielowie. Mam kilka podwójnych wyjściówek, które dziś oddam oczywiście w wasze ręce. Ale za coś. Za co? O tym za moment.

0: Jimmy Eat World za nami. The Middle. 24 minuty po godzinie 13. Przypominam, Beat, zespół w składzie Adrian Below, Tony Levine, Steve Vai i Danny Curry. Same tuzy, same gwiazdy. Pojawi się 17 lipca w Ćmielowie na Zamku. I przede mną kilka podwójnych wyjściówek, które chętnie oddam w wasze ręce. Nie oddalajcie się od antyradia.
1: Greetings, all earthlings. My name is Bill Lavolo, a.k.a. BV.
2: Is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Umówmy się, że stosunkowo nie tak dawno temu urodziła się Debra Harry, wokalistka właśnie Blondie, którzy pod koniec lat 70. wprowadzili na miejsca na całym świecie piosenkę Heart of Glass. Parokrotnie też zdobyli listy przebojów takimi utworami jak Call Me czy oczywiście The Tide is High. Potem cisza była, a po kilkunastu latach wrócili z nagraniem Maria. Swoją drogą Debra wydała też kilka solowych płyt i zagrała w filmach kinowych i telewizyjnych.

0: No ich nie było w Rokomotywie w Antyradio. Creepy Stone Temple Pilots. Na zamknięcie pierwszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania zbliża się 14. Za chwil kilka prawda Antyradia. Po 14 z przyjemnością rozdam wam kilka podwójnych biletów na koncert zespołu Beat. Koncert supergrupy, w której grają, przypomnę, Adrian Below, Tony Levine, Steve Vai i Danny Curry. Koncert odbędzie się na Zamku Ćmielowie 17 lipca.
1: Josh Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. 12 osób lekko rannych. Jest umowa na rozbudowę A2 między Łodzią a Warszawą. Śląskie tropiki zamykają się na wakacje.
0: Prawda Antyradia.
16: Magdalena Mleczko, zapraszam. Polscy turyści ranni w wypadku autokaru i samochodu osobowego w Antalii na południu Turcji. Rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór przekazał, że autokarem podróżowało 30 osób, 12 z nich ma lekkie obrażenia. Polski konsul jest w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorami wycieczki. Tureckie media podają, że w wypadku zginął kierowca auta, które uderzyło w autobus.
0: Prawda Antyradia.
16: Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Jest już już podpisana umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.
17: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz osób pracujących przy rozbudowie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
16: Całość potrwa ponad rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
18: Prawda Antyradia.
16: Giżycki sanepid ostrzega przed kleszczami. Adriana Banaszkiewicz-Gałas.
19: W tym roku zima była konkretna, natomiast tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo. Nasze województwo warmińsko-mazurskie to są takie najbardziej endemiczne miejsca, gdzie tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo. Po biegach rodzinnych w lesie miejskim też było troszeczkę przypadków, że gdzieś te kleszcze się wpięły.
16: Kleszcze mogą przenosić groźne choroby, takie jak borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu.
18: Prawda Antyradia.
16: Gliwickie tropiki zamknięte w palmiarni miejskiej. Trwa przerwa technologiczna. W tym czasie zostaną wykonane drobne naprawy oraz powstanie nowa ekspozycja. Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
20: Okres wakacyjny, letni to jest jedyny okres, kiedy przeprowadzenie takich prac jest bezpieczne dla roślinności. Dzięki temu nie są narażone na żadne wielkie zmiany atmosferyczne, na wietrzenie, więc odwiedzający dalej mają później możliwość oglądania tych pięknych roślin.
16: Palmiarnia miejska w Gliwicach będzie zamknięta do 17 lipca. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska, tam chmury i przelotny deszcz. Po południu możliwe także burze, na termometrach od 17 do 24 stopni. Na południowym wschodzie dziś więcej pogodnego nieba, ale i tu w ciągu dnia może zagrzmieć, a na termometrach w tych rejonach do 35 kresek.
18: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
21: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: It's a ritual.
1: Ritual warning.
2: Lokomotywa w Antyradiu.
1: A ja powracam do Rush, bo państwo piszą, co z tym Rush, o co chodzi. Fani Rush, tak jak mówiłem, muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zespół poinformował o przełożeniu koncertów po tym, jak Geddy Lee, basista i wokalista, usłyszał diagnozę zapalenia krtani i oskrzeli. Muzyk po konsultacji z lekarzami podobno otrzymał zalecenie nagłego odpoczynku i wstrzymania się od występów, aby oczywiście wrócić do pełni zdrowia. Zespół też wydał oświadczenie, w którym czytamy, tutaj cytat: po ponad 50 latach koncertowania zawsze wierzyliśmy, że jeśli wychodzimy na scenę, jesteśmy wam winni najlepszy możliwy występ. Teraz po prostu nie jest to możliwe i dziękujemy za cierpliwość, zrozumienie i nieustające wsparcie, podczas gdy Geddy wraca do pełni sił. No, niech wraca do zdrowia, bo my, przypomnę, jesteśmy umówieni z zespołem Rush 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie.
2: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Aerosmith ślicznie i klasycznie, tradycyjnie w Lokomotywie w Antyradio. A teraz pytanie dla was, bo Beat, zespół, który wystąpi na Zamku Ćmielowie, to Adrian Below, Johnny Levine, Steve Vai i Danny Carey. Napiszcie chociaż jeden zespół, w którym grał albo gra każdy z nich. Adrian Below, Johnny Levine, Steve Vai i Danny Carey. Czekam, kasprol@antyradio.pl, i odwdzięczę się podwójnymi wejściówkami na koncert 17 lipca.
1: Hi, we're Guan Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
5: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
6: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
5: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
6: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

wspomnienia. To be with you, Mr. Big za nami. Tak a propos wspomnień, to także był 1 lipca 1967 roku, kiedy grupa The Beatles rozpoczęła 15-tygodniowy okres przewodzenia na amerykańskiej liście albumów płytą Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Krążek nagrany w ponad 4 miesiące został okrzyknięty jednym z najważniejszych albumów w historii muzyki rozrywkowej. No i oczywiście fragment tej płyty teraz przed nami. Robimy głośniej, oczywiście, antyradio.

0: ale się rozmarzyłem. Hej, list na koniec tej części Lokomotywy w Antyradio. To za chwilę, prawda? O 15, a po 15 sprawdzę u mojego listonosza kaspor@antyradio.pl, co tam państwo napisali w sprawie konkursu.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedowścigle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amteradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: 5 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Winiary Bookings zaprasza Moisej, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski.

0: ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
0: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Katastrofa ekologiczna w Dolinie Bobru, jest apel służb. Apelują też ratownicy Wopru o korytarz życia na plaży. W tej prawdzie także lokal na kulturę w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Unikajcie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr w okolicach Pilchowic. Apelują służby. Przez remont zapory i spłynięcie mułu woda w rzece jest zanieczyszczona. Padły także tony ryb. W starostwie powiatowym Lwówku Śląskim zebrał się sztab kryzysowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Korytarz życia jest bardzo ważny nie tylko na drodze, ale też na plaży. Ratownicy wodni apelują, by nie zastawiać parawanami całej przestrzeni. Szef śląskiego Wopru Jarosław Zwierzyna.
2: Korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale niezabronionych. My musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie.
0: Tylko w czerwcu w Polsce utonęły aż 63 osoby.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje nie zwalniają z ostrożności także na drogach. O ważnych zasadach na asfaltach przypomina Michał Wiśniowski z Policji w Poznaniu.
3: Wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na koncentrację i czas reakcji kierowcy. Planując dłuższą podróż, warto uwzględnić regularne przerwy na odpoczynek, odpowiednio się nawadniać oraz mieć w pojeździe zapas wody dla wszystkich podróżujących. W miarę możliwości należy unikać jazdy w godzinach największych upałów i nie pozostawić w zaparkowanym samochodzie dzieci ani zwierząt.
0: Według ITS to właśnie latem dochodzi do około 1/3 wszystkich wypadków w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Katowice z kolejną edycją lokalu na kulturę. Do zgarnięcia są 3 miejsca w samym centrum miasta. Urząd Michał Mendala.
4: Metraż tych lokali od 55 metrów kwadratowych do 90 przy ulicy Warszawskiej 67.
5: Stałym elementem tego programu są preferencyjne stawki czynszu i te w tym roku wahają się od 9 zł 26 groszy za metr kwadratowy w przypadku lokalu przy ulicy Krzywej do 14 zł 52 groszy dla lokalu przy Alei Korfantego 8.
0: Jeśli macie ochotę zgarnąć lokalną kulturę w centrum Katowic za preferencyjne stawki, to trzeba się pospieszyć, bo nabór ofert już tylko do piątku. To była Prawda Antyradia.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Nie wypałem, okazuje się Supergirl. Żeńska wersja Supermana zebrała na start niespełna 70 milionów dolarów. To wynik globalny. Około 30 milionów to wpływy z USA. Film mógł kosztować około 175, więc około 300 milionów dolarów pozwoliłoby produkcji wyjść na zero. Ponoć James Gunn, szef DCU, powinien już pakować walizki, szczególnie że firmę, w której pracuje, kupuje Paramount i może chcieć porządzić po swojemu. Końca, i to nawet przed początkiem, mogą się doczekać też nowe Gwiezdne Wojny. Chodzi o Star Wars Eclipse. Grę szykuje Quantic Dream, które znalazło się w tarapatach po premierze Spellcasters Chronicles. Ktoś w studiu słynącym z narracyjnych przygodówek wpadł na pomysł stworzenia darmowej sieciówki. I tak to wyszło, że po premierze firma ogłasza zwalnianie ludzi. Stąd przewidywania, że nowe Gwiezdne Wojny zostaną pogrzebane.
0: Burze nadal są dziś poważnym zagrożeniem. W wielu miejscach jednak szczególnie groźne będą w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Najchłodniej dziś nad morzem, a także pełnie na północnym zachodzie, tam w okolicach 20 na termometrach. Reszta kraju z upałami w okolicach 30, a w centrum temperatura nawet do 37 stopni.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: pieśnie, ale przyznacie, że trudno się od tego oderwać. The Alan Wicks w Rokomotywie w Antyradio.
1: Rokomotywa w Antyradio.
0: Cudnie wręcz. Środa, 1 lipca, 12 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. I o, zapełniła się moja skrzynka kasprol@antyradio.pl. Bardzo dziękuję. Przypominam, do wzięcia zaproszenia podwójne oczywiście na koncert zespołu Beat. W zasadzie to super grupy, w której grają Adrian Below, Tony Levin, Steve Vai i Danny Curry. Wszystko odbędzie się na Zamku Ćmielowie 17 sierpnia. 17 lipca, nie sierpnia, lipca. Więc sprawdzam. Myszka klika tutaj. Aśka. Hej, odpowiadam konkursowo. Adrian Below, King Crimson, Talking Heads, The Bills, Tony Levin, King Crimson, Liquid Tension Experiment, Peter Gabriel, owszem, zespół koncertowy, właśnie, Steve Vai, Whitesnake, Alcatraz, no i oczywiście David Lee Roth. Tak jest, wtedy z Davidem też grał Greg Bizonet na bębnach. Danny Curry, Tool i Volto. Brawo, bo wystarczy, pisze Aśka, wystarczy. I kto to, kogo jeszcze tutaj mamy? A, Kaśka. Aśka i Kaśka, niech będzie. Dzień dobry, w odpowiedzi na konkursowe pytanie wymieniam po dwa zespoły. Tony Levin, King Crimson, Liquid Tension Experiment, Steve Vai, Alcatraz i Whitesnake, Danny Curry, Tool, Legend of the Sick Women i Adrian Below, King Crimson i Talking Heads. Kaśka i Aśka, no, to teraz bierzcie swoich chłopaków, albo nie, weźcie koleżanki, zróbcie sobie babski weekend, babski wyjazd na 17 lipca. Chłopy niech zostaną w domu, a wy się bawcie na zamku w Ćmielowie. Adrian Below, Tony Levin, Steve Vai, Danny Curry, czyli Beat, na jedynym takim koncercie w Polsce. Aśka i Kaśka, czujcie się zaproszone i podglądajcie skrzynki mailowe, bo niebawem dostaniecie specjalne zaproszenia.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Gratuluję.

0: Blood Brother. To było The Answer za nami, tak jest. Niech to spojrzę, 20, prawie 5 minut po godzinie 15. Niebawem zamkniemy dzisiejsze wydanie Lokomotywy w Antyradio, ale jeszcze rzucam okiem w maila i Bartek mi przypomniał o ważnej dacie w muzycznej karcie kalendarza dotyczącej pewnej polskiej grupy, którą niebawem spotkamy się na jednym z festiwali. O tej dacie za chwilę.
1: This is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy Roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie Hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Wielka wyprzedaż w

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Dance Macabre i Ghost za nami. A tymczasem dziś mija rocznica, kiedy w 2004 roku 1 lipca Happy Set wydał swój debiutancki album zatytułowany Wszystko Jedno. No i na tej płycie właśnie była ta piosenka Zanim Pójdę. Wielki hit sprzed lat.

0: zielonych rabbit w American Woman. Aśmy gadali na poza anteniu, to kontynuujmy. Co ten Krawic sobie ma takiego? No. Ciasteczko.
1: Przepraszam. Dzień dobry, jestem, tak. No, Krawic.
2: No, gadamy, bo dużo się dzieje.
1: Krawic
2: no.
1: Tak kraje, jak mu materiału, prawda?
2: Staje. Mhm. Ale Nemu zawsze tej muzycznej materii staje.
0: Ale co to taki jest wyjątkowy ten Krawic? Bo my to Tomek chyba niekoniecznie Krawica, ale...
1: No jest przystojniutki, no.
0: Tak?
1: Jest, tak. Jest? Ja bym go tam
2: Nie wyrzuciła.
0: A za chwilę pojawi się Keith.
1: No, no panowie też są niczego sobie.
0: I Gene Simmons ma te, chociaż nie.
1: Tomek, ale ten wróć, język?
0: Nie,
1: dobra.
0: Nie brnij. A co u was w programie, że tak?
2: No dzisiaj będzie konkurs, ostatni będą pierwszymi, pojawi się Radio Kalambur.
1: Ale poczekaj,
2: nasza Ania.
1: Paczkę, jaką mamy, nasza Ania. 19 urodziny, 19 lat pracuje w antyradiu.
2: Więc cały merch antyradia, jaki był w szafach, pod podłogą, wszędzie, mamy do rozdania w Kalamburze, w konkursie ostatni będą pierwszymi.
0: Aha. Czyli w związku z tym, że Ania ma urodziny, wszystko jej zabraliście.
1: Szlafrok będzie, plecak będzie.
2: No nie, w firmie zabraliśmy wszystko.
3: 100 lat, niech żyje nam jak Leny.
4: 100 lat, 100 lat.
0: I buziaczek dla ciebie, Ani.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to NT Radio.
6: Gviazdy Roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka. Świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier. Taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W Media Expert taniej masz.
15: Hej, zwrot mocy!
16: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
17: Nie trzeba nas myć.
18: Ale etykieta musi być.
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: Znowu muszę się zająć windykacją.
22: To coś z indykiem?
21: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
22: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
21: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
23: Barbara, łatwa kasa?
24: Marian, zawsze.
23: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
24: Sprytnie.
23: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: W
0: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Dzisiejszy trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 70.

0: παρέας The Rock of Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Czy grozi nam blackout przez falę upałów? Eksperci alarmują. Ministerstwo Finansów ujawnia, ile kosztowały dopłaty do paliw. Na koniec pociągi parowe, które wciąż wożą pasażerów.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Fala upału wystawia polską energetykę na próbę. Eksperci alarmują, że stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni. SPI Energy Poland, Artur Szeremeta.
2: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
1: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować lokalne przeciążenia albo czasowe zakłócenia w dostawach energii.
0: Prawda Antyradia.
1: Koszt programu CPN wyniósł około 4 700 000 000 zł, podsumowuje Ministerstwo Finansów. Pakiet wszedł w życie pod koniec marca. Dzięki niemu na stacjach działał mechanizm maksymalnej ceny paliw oraz obniżona była stawka VAT na niektóre paliwa i stawka akcyzy. Pakiet CPN zakończył się wczoraj. Ceny na stacjach poszły w górę.
0: Prawda Antyradia.
1: Kilkanaście osób z różnymi niepełnosprawnościami stanęło przed automatem paczkowym. Przetestowali go na wszelkie możliwe sposoby i powiedzieli, co trzeba poprawić.
3: Testy automatu to był wspólny projekt Politechniki Morskiej i DPD. Pierwszy problem rzucił się w oczy od razu. Profesor Stanisław Iwan.
4: Okazało się, że pinpad, który był montowany akurat w tym okresie w maszynach paczkowych, był montowany za wysoko.
3: Utrudnieniem dla ludzi na wózkach było też ustawienie automatu na wzniesieniu. Z kolei osoby niewidome zwróciły uwagę na aplikację, która źle współpracowała z systemem rozpoznawania mowy. Nie skończyło się tylko na uwagach. Firma wdraża poprawki. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Mija dokładnie 140 lat od otwarcia pierwszej linii kolejowej w Olsztynie. W Wielkopolsce z tej okazji zorganizowano dziś uroczysty przejazd zabytkowym pociągiem z parowozem do Zbąszynka. To jedyne miejsce na świecie, z którego stare pociągi parowe wciąż regularnie wożą pasażerów. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Burza nad Polską, alerty najwyższego trzeciego stopnia dotyczą północno-wschodniej Polski. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w 12 województwach. Bez ostrzeżeń jedynie północno-zachodnia Polska. Podczas nawałnic może spaść do 90 litrów wody, a nawet grad. Wiatr może przekroczyć 100 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Odpalamy tę machinę. Tomasz Obertyn.
8: Sandra Hajduk-Popińska, kłaniamy się wam nisko. Dzień dobry, cześć na początek. Manam.

0: Idealny kawałek do słuchania w podróży. Pamiętajcie, dokądkolwiek zmierzacie, miejcie na nasłuchu antyradio, a zwłaszcza parę z głośników. 11 minut po godzinie 16 będziemy z wami, aż do godziny 20 będziemy kręcić tą karuzelą.
1: A na naszej karuzeli dzisiaj mnóstwo nagród do rozdania, bowiem dziś w parze z głośników, słuchajcie, nie jeden, a dwa konkursy. I dodam tylko, że jeden z nich jest poniekąd związany z 19 urodzinami naszej Ani antyradiowej. Od 19 lat Ania pracuje w antyradiu. To jest ta osoba, która zawsze do was wysyła merch. I dzisiaj od Ani prosto z serca całkiem niezła paczka. Tam wzięłam szlafrok, plecak, koszulka. Wszystko, co się dało, to wrzuciłam.
0: Lornetka, latarka, bidon, bluza.
1: Nawet my nie mamy.
0: Tak. Nawet ja. Ja nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego mercza.
1: Zastanawiam się, czy to spakujemy.
0: A to wszystko w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Tak. Pojawi się Radio Kalambur, w którym ukryty będzie tytuł piosenki. Dzisiaj również Pyton połknie pytona.
1: Toś mnie zaintrygował. No dobrze, będzie też zestaw winyli, coś na drugą nóżkę dla miłośników zespołu Queen
0: na trzecią.
1: I Pink Floyd.
0: A nie, bo to Pyton, przepraszam. Nie, no nieważne.
1: No i będzie też Tomasz Iwan, naszym gościem specjalnym. Porozmawiamy sobie o tym, na czym my się z Tomkiem znamy najlepiej, czyli o piłce nożnej.
0: Futbol. Będzie również poranne dmuchanko w Jezioranach i terapeutka duchowego rozwoju przez wielkie du.
1: Czyli ty w jednym kierunku, Tomek, jak zwykle.
0: Zawsze. Fall Out Boy już teraz. We didn't start the fire. Chociaż trochę go rozbuchaliśmy.

0: Doktor, doktor, gdzie ten doktor, ja się pytam. Przydałby się nam
1: czy na
0: fali pokładzie.
1: Jest lekarz? No przydałby się zdecydowanie. Para z głośników, najlepszy duet od czasów Felipa i Flapa to my. Kochani, już za chwilę Linkin Park, Somewhere I Belong. No a tymczasem sezon urlopowy rozpoczęty. Tak. Czas pomyśleć o sobie, relaksie i odrobinie duchowego rozwoju przez wielkie du. Terapeutka uzdrawiania bębenkiem Tamara González Perea w dalszym ciągu, nie wiem czy słyszeliście, organizuje swoje słynne ceremonie kakao.
0: Ceremonialne kakao, nazywane przez Majów pokarmem bogów, to medycyna roślinna z Ameryki Południowej. Głęboko otwiera serce i łączy ducha z ciałem. Jego moc polega na subtelnym udrożnianiu naturalnego przepływu twojej energii. Kakao otwiera wrota do duszy.
1: No, coś jest na rzeczy, że nasza współczesna cywilizacja przypomina trochę te starożytnych Majów.
0: Masz na myśli osiągnięcia, tak? W dziedzinie matematyki, astronomii, architektury?
1: Nie, że jesteśmy krok od wyginięcia.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepsze.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
5: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zwierzęcy instynkt od The Cranberries. Świetny numer, słuchacie pary z głośników. Warto nas słuchać od deski do deski.
1: Ostatni będą pierwszymi, tak? Tak. Nazywa się nasz dźwiękowy, muzyczny kalambur, który skrzętnie z Tomaszem przygotowujemy po to, byście wy mieli tę zabawę, aby do godziny 20, no ciut wcześniej zazwyczaj go rozwiązujemy, odgadnąć, jaki numer zagra na końcu pary z głośników.
0: A warto, bo dzisiaj nasza Anna, siostra Anna bez osierdzia, ma 19. rocznicę pracy w Antyradiu i zebrała cały merch, jaki był dostępny.
1: Ale ile tego, słuchajcie, jest szlafrok, jest plecak, jest koszulka, jest bidon, jest smycz.
0: Tak, lornetka, co tam jeszcze, sponczo, naprawdę wszystko przetrzebiła, więc naprawdę warto zgadywać, co zagra na koniec pary z głośników. No dobra, to uwaga, skupcie się teraz, uwaga, puszczamy kalambur dźwiękowy, w nim zaklęty jest tytuł utworu.
2: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
3: Jakie brzydkie.
4: I po czego to jest odmiana?
2: No słowa normalnie.
4: To be, kurwa, or not to be.
5: Jest zły, ma bardzo ostre kły.
0: No, jaka to jest piosenka? Już rozszyfrowaliście, to od razu dzwońcie. 321-321-600. Każdy, kto zgadnie, zgarnia stosunkowo udane pożycie, a pierwsza osoba, która rozszyfruje kalambur, zgarnia również zestaw merchu.
1: Kto spotyka w lesie dzika, ten zgarnia nasz merch, po prostu.
0: No to posłuchajcie kalambura jeszcze raz.
2: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
3: Jakie brzydkie.
4: I po czego to jest odmiana?
2: No słowa normalnie.
4: To be, kurwa, or not to be.
5: Jest zły, a bardzo ostry kły.
0: Kombinujcie, 321-321-600.
1: Albo paramałpa.antyradio.pl.
0: Albo 321-321-600. Alice Cooper już teraz, Poison.

0: Kto się w naszym pięknym kraju nad Wisłą urodził, ten się w cyrku nie śmieje. Ale w koło jest wesoło i tak będzie razem z nami, z parą zgłośników. Do godziny 20 wrócimy do konkursu. Ostatni będą pierwszymi. Przypomnimy dźwiękowy Radio Kalambur. Za chwilę również Prawda Antyradia, Red Hot Chili Peppers.
1: A po Prawdzie Antyradia poznamy mężczyznę, który pracował w sklepie na Red i był tak przedsiębiorczy, że chyba już tam nie pracuje.
0: O! No to zaintrygowałaś mnie. Koniecznie zostańcie z nami. Pamiętajcie, jeśli dzwonicie, zostawiajcie nam namiary do siebie. Prawda Antyradia już za chwilę.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski. Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, Barbara.
10: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert tanie
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Ważą się losy Zbigniewa Ziobry. W tej prawdzie wybierzemy się też na wakacje w wersji dla dorosłych i sprawdzimy, jak podróżowaliśmy w XIX i XX wieku.
0: Prawda Antyradia.
12: Magdalena Mleczko, zapraszam. Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje w sprawie aresztu tymczasowego dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Od tej decyzji zależeć będzie, czy prokuratura przekaże do USA wniosek o ekstradycję byłego ministra. Ale prędko tej decyzji nie poznamy. Sąd zaplanował, że poświęci tej sprawie 3 dni. Dziś, piątek i poniedziałek. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości.
0: Prawda Antyradia.
12: Ponad 1000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odeszło dziś na urlopy górnicze w ramach rządowego programu osłonowego. Osoby, którym do emerytury zostało maksymalnie 5 lat, są zwolnione z pracy i będą otrzymywać 80% dotychczasowej pensji. Łącznie w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać ponad 3000 górników.
0: Prawda Antyradia.
12: Wakacje w wersji dla dorosłych bez dzieci znaczy. Z danych SKPL wynika, że ponad połowa zarezerwowanych wyjazdów to bez milusińskich.
13: Na wakacjach szukamy spokoju i odrobiny luksusu. Większość rezerwacji to hotele 4- i 5-gwiazdkowe ze śniadaniem, tak żeby nie ograniczały nas godziny posiłków i bez dzieci, którymi trzeba się zajmować. I SKPL Joanna Kwiatkowska.
14: Wyjazdy typu Adults Only na dobre przestały być niszową formą wypoczynku. Stały się stylem podróżowania dla osób, które na urlopie szukają po prostu świętego spokoju, wygody i prywatności.
13: Popularne kierunki na taki relaksik we dwoje to hiszpańska Costa Brava i Malta. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
12: A jak podróżowali mieszkańcy Katowic w XIX i XX wieku, możecie zobaczyć w Muzeum Historii Katowic na wystawie pod hasłem Reise Fieber. Muzeum Natalia Kruszyna.
2: Rozpłyniecie się ze wzruszenia i sentymentów. Tam są różnego rodzaju przewodniki, podręczniki, mapy, ale też na przykład bicykl. Możecie zobaczyć na przykład książeczkę walutową Barbary Ptak. Menażki aluminiowe na przykład. Buty Kilara do wędrówek po górach.
12: A ta wystawa do października.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Burze nad Polską. Alerty najwyższego trzeciego stopnia dotyczą północno-wschodniej Polski, pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w 12 województwach. Bez ostrzeżeń jedynie północno-zachodnia Polska. W nocy burze na wschodzie, lokalnie w centrum i na południu, na zachodzie ma już być spokojnie.

0: aplikacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dawid Karpiuk, czyli lider Dziwnej Wiosny, pojawi się w naszym studiu już w przyszłym tygodniu. Bo czemu nie? Tak, Tomek wzruszył ramionami. A dlaczego? My sypiemy jak z rękawa
1: gości. Tomek
0: Iwan
1: będzie dzisiaj kumpel Sandry Hajduk-Popińskiej. Mick Jagger będzie. Ale będzie. To nie są żarty.
0: Naprawdę. Nie.
1: A tymczasem, Borem Lasem, słuchajcie, warszawska policja zatrzymała 34-latka, który postanowił połączyć etat z działalnością przestępczą.
0: Mężczyzna zatrudnił się w sklepie na rzet tylko po to, by nadawać paczki na fikcyjne dane do własnego miejsca pracy, a następnie wyjmować z nich wartościową zawartość. Taki spryciula. Proceder trwał do czasu, aż jego kreatywność zainteresowała śledczych. Teraz zamiast kolejnych przesyłek czeka go spotkanie z wymiarem sprawiedliwości.
1: No, co się nazywa logistyka od drzwi do drzwi.
0: Szkoda tylko, że ostatnie drzwi prowadzą do celi.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Ja myślę, że kolejną piosenkę możemy panu zadedykować.
1: Tak, ale jak powiedziałaś, połączyć etat z działalnością przestępczą, to myślałem o spółkach Skarbu Państwa. Ale nie, to okazuje się nie. Dobrze, bo pan już śpiewa. Jezu, The Offspring.

0: Coraz głośników w Antyradiu.
1: No i to mi się podoba, taka punkowa energia przester w basie. The Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings w parze z głośników. Po co kręcić gałką na radio odbiorniku? Jeszcze wyskoczy jakiś wam dance, jakaś młoda Leokadia, Young Leosia czy inny Jelonek Bambi. Po co, skoro jest najlepszy rok na świecie w Antyradiu?
2: Pełna zgoda, podpisuje się pod wszystkim, co powiedział Tomek, tak samo jak podpisuje się pod jego sucharami, bo Tomek, słuchajcie, bardzo często opowiada bardziej lub mniej śmieszne żarty,
1: tak,
2: prawda?
1: Zdarza się.
2: Ale my Tomeczka kochamy. Słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Dowcipu dziś wypada, więc my was prosimy tym razem, popiszcie się, kochani, waszym ulubionym, najśmieszniejszym sucharem a la Strasburger, paramaupa@antyradio.pl. Piszcie, a do zgarnięcia.
1: Do zgarnięcia, ponieważ trwa i trwa mać tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Mamy dla was klasyczno-rockowy zestaw winyli, a to nie są tanie rzeczy. Wśród nich Queen, A Night at the Opera czy Pink Floyd, 8 Tracks. Naprawdę warto powalczyć o ten zestaw, także piszcie paramaupa@antyradio.pl. Największy suchar, jaki w życiu słyszeliście. Wystawcie, pranie wyschnie szybciej niż w tym upale. Agnieszka Chylińska już za chwilę nas odwiedzi. Z piosenką Winna pojawi się również Radio Kalambur. Coś chciałabyś dodać?
2: Smacznego.
0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą

0: Dneška po reklamě.
1: Antiradio. Najlepší rok na světě. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: jeszcze przewrotnie na koniec durowy akord, czyli tercja pikardyjska. Jak śpiewała jedna z postaci w Rejsie, spotkamy się w grobie, a to było Join Me in Death i zespół Him.
1: Skoro już taki sentymentalno-nostalgiczny zrobił nam się Tomasz, to teraz zaprosimy Was na spotkanie z blokiem z wielkiej płyty. Tym razem Kasper bierze na warsztat zespół, który ma już ponad 50 lat.
2: O, jest!
3: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
4: Tym razem przede mną pierwszy album AC/DC, ale nagrany bez wokalisty Bona Scotta, który zmarł w 1980 roku. Wtedy muzycy rozważali rozwiązanie zespołu z powodu jego śmierci, ale ostatecznie zdecydowali się kontynuować istnienie i szybko zatrudnili nowego wokalistę i zarazem twórcę tekstów piosenek Briana Johnsona. Angus Young powiedział kiedyś, że czarna okładka albumu jest oznaką żałoby z powodu śmierci Scotta. Album jest najpopularniejszym krążkiem AC/DC, zarazem trzecim najlepiej sprzedającym się albumem wszechczasów oraz najlepiej sprzedającym się albumem jakiegokolwiek zespołu. Ponad 49 milionów sprzedanych kopii na całym świecie, to naprawdę robi wrażenie. A przed nami w Antyradiu teraz jego fragment. Fragment płyty Back in Black, AC/DC.
3: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Love Hurts. Myślę, że spokojnie ten utwór mógłby być hymnem fanów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ta miłość naprawdę boli.
1: Biorąc pod uwagę, że Tomasz Iwan będzie naszym gościem za chwilę. Nieźle, nieźle, grubo. Dobrze, kochani, zapomnijmy na chwilę o futbolu. Przypomnijmy sobie nasze Radio Kalambur. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Można zgarnąć stosunkowo udane pożycie na dzisiaj wieczór oraz tonę merchu, bo dzisiaj siostra Anna ma, jest tam wszystko.
0: Ona
1: poncho,
0: zwariowała.
1: Lornetka, latarka, bidon,
0: szlafrok,
1: kubek termiczny, koszulka, żonobijka, etc., etc. Naprawdę warto? Znaczy taka koszulka bez ramionczek, chciałem powiedzieć.
0: Z ramionczkami bez rękawów. Dobra, dawaj ten kalambur.
1: Proszę bardzo, w nim ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników.
2: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
3: Ja pie... jakie brzydkie.
4: I po czego to jest odmiana?
2: No słowa normalnie.
4: Czubi, kur... or not to be.
5: Jest zły, ma bardzo ostre kły.
1: No i o co może chodzić? Kombinujcie. 321-321-600.
6: Cześć, odpowiedź to Ugly Kid Joe, Hate Everything About You.
1: Czyżby?
7: Otóż nie.
1: Nie, okazuje się, że nie. 321-321-600.
8: Cześć, ksiądz Birunia, kalambur muzyczny kojarzy mnie się z zespołem The Cranberries, The Animal Instinct. Nie wiem, takie pierwsze moje skojarzenie, dlatego dzwonię i odpowiadam.
1: Jasne.
8: No pozdrawiam serdecznie.
1: No pozdrawiamy serdecznie.
0: Ciekawie.
1: Ciekawie, ale nie. 321-321-600.
9: Hi, this is Jack White.
10: Hello, this is Mark Moffley. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: pędził hulajnogą 70 na godzinę. Mężczyzna zapłacił spory mandat. Porzucanie zwierząt przez wakacjami to nadal duży problem. W tej prawdzie też kocia szajka na dużym ekranie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Jechał hulajnogą 70 km na godzinę. Tak pędzącego 46-latka namierzył nieoznakowany policyjny patrol na drodze wojewódzkiej na Pomorzu. Zatrzymany tłumaczył, że przesiadł się na hulajnogę, bo ma zakaz prowadzenia samochodu. Chwalił się także, że pojazd może osiągnąć nawet 100 km na godzinę. Mężczyzna dostał mandat na 1100 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Tracą dom, bo właściciel jedzie na urlop. Porzucanie zwierząt przed wakacjami to nadal spory problem.
2: Nawet 4,5 tysiąca psów i kotów może zostać porzuconych, bo właściciele jadą na urlop. Tak wynika z danych wakacje.pl. Mówi Marzena Buczkowska-German.
3: To między innymi porzucanie w lesie, ale też zostawianie zwierząt przed sklepem czy przy drogach. Generalnie tego typu praktyki są naprawdę okrutne.
2: Zawsze można znaleźć lepsze rozwiązanie. Pupila na czas wyjazdu można zostawić u znajomych lub rodziny. A gdy nie ma takiej możliwości, to na przykład w hotelu dla zwierząt lub z profesjonalnym pet-sitterem. To jest odpowiednik niani. Może przychodzić do domu do zwierzaka lub zabrać go do siebie. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Trwają zapisy na nocny turniej siatkówki plażowej w Ostródzie. W zawodach wezmą udział 24 pary. Krzysztof Filiczkowski z Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
4: Mamy limit 24 par. Już mamy 15 par zgłoszonych. Do 7 lipca można się zgłaszać wyłącznie drogą mailową na naszą pocztę. Organizatorzy @ocsjr.pl, więc zachęcam, żeby się zapisali. Na pewno będą fajne nagrody, świetna atmosfera.
0: Nocny turniej siatkówki plażowej 10 lipca.
1: Prawda Antyradia.
0: Kocia szajka wyląduje na dużym ekranie. Nad kinową adaptacją książek Agaty Romaniuk pracuje studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej.
5: Będzie to część pierwsza Kociej szajki planowana w wersji filmowej na rok 2027. Część druga pojawi się na jesieni, również w kinach w całej Polsce. Za dystrybucję odpowiadają Młode Horyzonty. Tutaj będzie na pewno oddzielna fiesta związana z Kocią szajką.
0: Zapowiada szef studia Maciej Chmiel.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Komplikacje na planie trzeciego sezonu Wednesday. Jedna z aktorek, Eva Green, dostała kontuzji nogi i trafiła do szpitala. Donosi o tym brytyjski The Sun. Harmonogram zdjęć został lekko zmieniony, ale nie ma przynajmniej na razie doniesień o opóźnieniach całego serialu. Premiera jest planowana za niespełna rok, najpewniej wiosną lub na początku lata. Green zagra ciotkę Ofelię Frump, siostrę Morticii Adams. W tytułowej roli, jak wcześniej, Jenna Ortega. Netflix bierze się za kolejną serię gier. Powstanie serial aktorski na podstawie Persony. To japońskie RPG, których historia ciągnie się już od 1996 roku. Producentem został Sean Levy, reżyser filmu Deadpool and Wolverine. Szczegółów na razie nie ma. W drodze jest też 6. odsłona gry oraz 4. część w odświeżonej wersji.
0: W nocy burza na wschodzie, lokalnie w centrum i na południu. Na zachodzie już ma być spokojniej. Wygląda na to, że w końcu będzie można się też wyspać. Termometry pokażą w najcieplejszych miastach 16-17 stopni, w najchłodniejszych 11-12. Jutro w dzień 26-27.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Jedyny niepowtarzalny Marilyn Manson i Exit Wound. Fantastyczny kawałek w parze zgłośników.
2: A skoro już podałeś te przymiotniki, jedyny i niepowtarzalny, to w naszym studiu jest Tomasz Iwan. Cześć Tomku,
3: dzień dobry. Cześć, witam.
2: Słuchaj, tak się składa, że ani ja, ani Tomasz Ambroży-Obertyn niewiele meczów obejrzeliśmy.
1: Tak, nie jesteśmy ekspertami.
2: Ale wiemy, że wokół tego mundialu bardzo dużo się dzieje, no bo i głośna kontuzja, i kwestia sędziego z Somalii, którego cofnięto bodaj na lotnisku.
1: To, co wydarzyło się z reprezentacją Niemiec, też
2: dokładnie
1: jest swego rodzaju sensacją.
2: Jak ty teraz, z punktu widzenia osoby, która już nie gra, ale komentuje te mecze, oceniasz tegoroczny mundial?
3: No pierwsze, co mi się... Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Pierwsze, co mi się nasuwa, no to takie słowo może nie do końca pasujące do sportu, komercja. Bo jest pewnie ona zauważalna. Fakt, że wygląda to wszystko przepięknie. Ogromne stadiony, telebimy, LEDy. Natomiast wiemy, że odbywa się w trzech krajach, ale głównie w Ameryce. No Amerykanie znani są z tego, że wiedzą, jak zrobić show. Ale najważniejsze, żeby przy tym show nie zapomnieć o tym, co jest najważniejsze w sporcie. A ja mam wrażenie i chyba wielu kibiców, że ten sport schodzi na dalszy plan, bo jeżeli wprowadza się zmiany w regulaminie rozgrywania meczu piłkarskiego, wprowadza się dodatkowe przerwy, robi się 4/4, a zawsze były 2 połówki, więc no to jest, wiemy czemu wszystkiemu to służy. Jeżeli już teraz wiemy, że w przerwie meczu finałowego przerwa będzie trwała 30 minut, to jest tak, jakbyśmy w tenisie zrobili nagle 1 set, a nie 2 czy 3. No przykre to jest trochę. Oglądając mecz, oprócz fajnych spotkań, ciekawej piłki, można zobaczyć celebrytów, co też jest oczywiście fajne, no ale duży nacisk na to wszystko się kładzie. Wczoraj w nocy akurat oglądałem fajny mecz, bo grał Meksyk z Ekwadorem.
2: O, moi faworyci.
3: Twoi faworyci, tak. Dlatego wspominam.
2: Nie? Wie, bo Burrito tak ostry, mówię dlatego.
3: No tak, Burrito nie grał tak ostrośnie. Ale tak, ale weszli po meczu.
1: To a propos naszego konkursu dzisiaj na żarty, tak?
3: Tak, ale słuchaj, no zmierzam do tego, że to się odbywało na Estadio de Azteca, prawie 90 tysięcy ludzi, to przepiękny, stary stadion, położony na wysokości 2200 metrów, gdzie kiedyś Pele wznosił ostatni puchar świata, Diego Maradona strzelał swoją słynną bramkę boską ręką, więc tam czuło się jeszcze ten duch sportu i publiczność, która niosła ten Meksyk do zwycięstwa, natomiast w Ameryce no pięknie to wszystko wygląda, stadiony za miliardy dolarów, natomiast no gdzieś, kurczę, ja nie czuję tej tradycji piłki nożnej, tego
1: ducha. Mają troszkę inne tradycje piłki nożnej, w której łapią piłkę rękami, mają te swoje kwarty i rzeczywiście mają halftime show. Będę cię musiał zapytać o to, czy myślisz, że to jest ostatnich czasów zmiana dotycząca tej komercji, czy tak już było wcześniej, ale zanim przejdziemy do kolejnych pytań, teraz czas na najlepszego rocka na świecie. Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Jeśli macie pytania do naszego gościa, Tomka Iwana, piszcie,
3: Def Leppard z Holandii, chyba, wydaje mi się, gitarzysta. Holandia odpadła też, notabene.
2: Patrz, jaki
1: grałeś w Holandii.
3: Grałem
1: wszystko
3: w Holandii.
1: Się doskonale zgadza. Kochani, jedziemy z tym cukrem.

0: Jest moc, jest energia Muse i Supermassive Black Hole. Słuchacie pary z głośników 21 minut po godzinie 18. Tomasz Iwan jest dzisiaj naszym gościem.
1: Dzień dobry, Tomku, raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: Możecie pisać z pytaniami do Tomka, możecie dzwonić również 321-321-600.
3: Chciałem się zapytać, czy twoim zdaniem Lewy mógł jeszcze pograć na wysokim poziomie w jakimś klubie europejskim, zagrać jeszcze jakiś sezon w Lidze Mistrzów, czy dobrze zrobił, że poszedł do Chicago?
0: I to jest pytanie od naszego słuchacza.
2: No, to trudne pytanie. Myślę, że trzeba je do Lewego skierować. No myślę, że przychodzi taki niestety moment w karierze piłkarza, sportowca, kiedy musisz już patrzeć na moment, kiedy ta kariera się kończy. I zapewne Robert jest w takim momencie. Ma 38 lat. Wiemy też, że przez ostatni okres już bywał rezerwowym w Barcelonie. Wiemy też, że kontrakty, które miał i które chciałby mieć, to są ogromne kwoty i też wydaje mi się, że żaden klub europejski, który jeszcze gdzieś tam marzy, walczy o, nie wiem, zdobywanie Ligi Mistrzów, bardziej będzie szukał młodych zawodników perspektywicznych. Stąd też pewnie no, nie było takich ofert tutaj, jeśli chodzi o Europę, o kluby, które walczą jakieś trofea. Natomiast też pojawiały się głosy, że jakieś kraje arabskie, no bo wiadomo, tam te petrodolary są i możliwości też są.
0: Petrodolary.
2: Tak, ale też myślę, że Robert jest na takim etapie, że wybrał miejsce, w którym się będzie dobrze czuł, przynajmniej tak mu się na początku wydaje, bo to też różnie z tym bywa. No, tu aspektów jest wiele, jest rodzina, są dzieci, Ania, który na pewno też ma duży wpływ, widzimy wszyscy, jak ubolewa. Tak. Natomiast ja wam powiem, to nie jest łatwe. Ja w swojej karierze zmieniałem miejsce zamieszkania wielokrotnie. To jest budowanie czegoś, budowanie domu.
0: Relacji z przyjaciółmi.
2: Relacji, przyjaciele, dzieci, które też muszą zmienić otoczenie. To jest bardzo trudna sprawa i proszę sobie tylko tak gdzieś w głowie, ci wszyscy słuchacze, którzy mają unormowane swoje życie od wielu, wielu lat, że takich sytuacji w życiu sportowca jest bardzo wiele. Więc no też płacimy trochę cenę za to wszystko. No tych różnych jeszcze historii pobocznych jest wiele, ale to już nie będę. Generalnie fajnie być piłkarzem. Można poznawać kultury, można poznawać
0: po świecie.
2: Podróżować, chociaż ja wam powiem, że ja byłem w wielu, wielu miejscach na świecie, ale zazwyczaj to jest tylko lotnisko, stadion, lotnisko, stadion, lotnisko, stadion, ale za to byłem, mieszkałem w wielu krajach, poznałem różne kultury, nauczyłem się wielu języków. Do tej pory mam znajomych, przyjaciół, więc no to jest to bogactwo, które zabieramy ze sobą.
1: Właśnie, bogactwo, to rozwiejmy ten mit wielkich pieniędzy w piłce nożnej, no bo to jest tak, że od pewnego pułapu faktycznie te pieniądze są gigantyczne, ale Tomek, to chyba nie jest tak, że każdy, kto zabiera się za kopanie, haratanie w gałę i staje się od razu milionerem, prawda?
2: Tak, od haratania w gałę nie będziesz milionerem, ale od grania w piłkę już może tak.
1: To od kiedy się zaczynają te pieniądze, taki wiesz, naprawdę znaczący?
2: Wiesz co, no wokół w piłce są, to są duże pieniądze, nawet zawodnik grający w polskiej ekstraklasie, ja to kiedyś już mówiłem i też dalej to uważam, że to jest zawodnik przepłacany, to są młodzi ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze, często sobie z tym nie radzą i tylko, że jest jeszcze drugi aspekt, że mając lat, nie wiem, 28, 9, 30, można złapać kontuzję. Często ci młodzi ludzie nie mają wykształcenia, szkoły i kończy się twoje życie zawodowe. O ile jesteś w miarę ogarnięty i poradzisz sobie, albo już sobie poradziłeś, to dasz radę w przyszłym życiu, a o ile nie, no to jest trudno. Też nie ma takich pieniędzy, których się nie można wydać. Mike Tyson, najlepszym przykładem, zarabiał setki milionów dolarów i został bankrutem. I takich przykładów jest więcej. Mało tego, 70% sportowców po zakończeniu kariery mają problem z funkcjonowaniem w życiu codziennym.
0: Nie ma takiej dziedziny sztuki czy dziedziny sportu, w której wyłącznie mięśnie grałyby decydującą rolę. Trzeba też sobie poukładać pewne rzeczy, żeby
2: głównie,
0: z tym wszystkim sobie
2: główną
0: poradzić.
2: Główną rolę gra zawsze głowa. I, tak. też to, co wykonują nogi, idzie od głowy i to również jest w piłce nożnej.
0: I o tym powinni pamiętać młodzi ludzie, zwłaszcza ci wychowani na TikToku, którzy marzą o wielkiej karierze. Najpierw trzeba poukładać sobie w głowie. Taka może być puenta naszej rozmowy?
1: Nie, poczekaj, inna puenta. Kto wygra mundial w tym roku?
2: Oj, to jest trudne pytanie, natomiast ja będę się opierał na faktach. Jak na razie Francuzi najlepiej, ale kibicuję Argentynie i Bóg futbolu, geniusz Messi.
1: Burrito, ja będę za burrito jednak.
0: Ja jest szansa.
1: Viva Mexico.
0: Dobrze, kochani, każdy kibicuje komu chce. My zawsze kibicujemy najlepszemu rockowi na świecie. Tomasz, Iwan, bardzo ci dziękujemy za tę wizytę.
2: Dziękuję również.
0: I już za chwilę The Hives w parze z głośników.
4: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
5: Hey yo, this is Moleskine.
6: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Wielka wyprzedaż w mediach.

0: Rainbow i Since You've Been Gone, i człowiek od razu czuje się trochę, jakby był w takiej słonecznej Kalifornii. A wróć, my mamy słoneczną Kalifornię
1: mamy
0: w domu.
1: Słoneczną Kalifornię w domu.
0: Kochani, pytamy was dzisiaj o wasze ulubione suchary, a w nagrodę za najlepsze będziemy mieli dla was super płyty, winyle Queen i Pink Floyd. No i tak się składa, że nie zawodzicie. Marta napisała nam, uwaga, jakie jest ulubione ciasto Adama Małysza?
1: No.
0: Skakałem.
1: Skakałem, dobre. Dzwońcie również, 321-321-600.
2: Siemaneczko.
1: Siemaneczko.
2: Ja w sprawie sucharów, to kiedyś taki mi się wymyślił i tak został ze mną do dzisiaj. Jak ktoś ma na imię Agata, to zawsze wspominam, że jaka jest najbardziej znana Agata? Agata Poison, Agata Remedy. No, to tyle.
1: To tyle.
3: No i to wszystko, i to gabloty.
0: Prodigy, kto nie skumał.
1: Tak jest, jeszcze mamy taki przesłany na mail. Siedzą dwa gołębie na dachu. Jeden grucha, a drugi jabłko.
4: Grucha, co się z tobą dzieje, do k***y nędzy?
1: Także...
0: Mnie śmieszy.
1: Mnie pranie już wyschło trochę, muszę wam powiedzieć.
0: No, Karol na emeryturę.
1: Kalambur, Radio Kalambur powróci jeszcze dzisiaj. W konkursie ostatni będą pierwszymi, a teraz gramy.

0: Suchary dzisiaj, panie, w naszej audycji rządzą. Piszecie.
1: Nie chodzi na Jona Bonżowiego, broń Boże.
0: Nie. Na paramałpa.antyradio.pl. Użytkowniczka Omniku Kwiatuszek wysłała nam takiego oto suchara. Tomek, jesteś gotowy?
1: No, absolutnie.
0: Płyną dwa śledzie w oceanie.
1: No.
0: Jeden mówi, ale tu mokro. Drugi patrzy na niego i odpowiada, to popłyńmy w lewo.
1: No, powiedziałbym, że wyschło mi pranie, ale no, w oceanie nie wysycha, także sami rozumiecie. Czekamy na kolejne, bo do rozdania mamy, ponieważ trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu, zestaw klasycznych winyli. A już za chwilę Aerosmith, Ragdoll, wrócimy również do kalambura dźwiękowego, w którym można wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór i furę merchu Antyradia.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
15: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
14: Nawet tutaj musisz.
15: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
14: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
15: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
16: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Po reklamie.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: towarzystwie charyzmatycznej Amy Lee rozpoczynamy czwartą godzinę pary z głośników. To byli Evanescence i Call Me When You're Sober, a przed nami historie, no takie łamiące, powiedziałabym.
1: Tak, breaking news. Złapcie się pośladków, bo mamy taką właśnie wiadomość. Breaking news. Python połknął pytona.
0: Jak donosi portal O2.pl, to pierwszy taki udokumentowany przypadek.
1: Oj tam. Kronikarze z Dąbrowy Górniczej dokumentowali już nie takie cuda.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Swoją drogą ciekawe, czy długi ten pyton?
3: 15 centymetrów.
1: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko jasne.
1: Tak jest. Europe. The Cult of Ignorance już teraz.

0: Ja muszę wam zdradzić w tajemnicy, że tutaj w studiu headbanging odchodził zdrowy. No ale to jest numer, który idealnie do tego rodzaju tańca się nadaje. Limp Bizkit i Nuki już za nami.
1: A teraz trzymajcie się za brzuchy, bo pękną ze śmiechu. Moi drodzy, winyle Pink Floyd i Queen w konkursie na najlepszy suchar trafiają do Marty. Co ma wspólnego pokój dziecięcy i Bolesław Chrobry? W obu przypadkach dziecko mieszka.
0: Gratulujemy. Jesteśmy wam winni również drugi konkurs. Konkurs ostatni będą pierwszymi. Musicie odgadnąć, jaki kawałek zagra na koniec parę z głośników. W tym celu mamy kalambur dźwiękowy, w którym zaklęty jest tytuł tej piosenki. Posłuchajcie kalambura.
2: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
3: Jakie brzydkie.
4: I po czego to jest odmiana?
2: No słowa normalnie.
4: To be, kurwa, or not to be.
5: Jest zły, a bardzo ostry Queen.
0: Ale o co może chodzić? 321-321-600 do wygrania. Absolutna bomba merchu antyradia. Tak. Wszystko,
1: nie
0: co wygrzebała
1: takiej
0: siostra Anna z szafy. 321-321-600.
6: Born to be wild. To tytuł kawałka.
0: No, może tak, może nie. Widać, że upał daje się we znaki. Może jeszcze jakaś inna propozycja? 321-321-600.
7: Cześć, tu Arek, was nowy słuchacz. Hell yeah.
0: Hell yeah.
7: Tym utworem jest Born to be Wild. Mm-hmm. Mam nadzieję, że wygrałem. Pozdrowienia.
0: No masz rację, masz nadzieję. Zobaczymy, pozdrowienia. 321-321-600.
8: Po pierwsze, wszystkiego najlepszego dla siostry Anny.
0: Dzięki.
8: Po drugie, piosenka to Steppenwolf, Born to be Wild.
0: Po trzecie, zobaczymy, nie mówimy nie, nie mówimy tak.
1: Zostańcie do końca z parą z głośników.
9: Hi, I'm Roger Glover.
10: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
11: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
12: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: No nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media

0: zjazdu na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
1: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires, wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty.

0: Niezwykle melancholijny kawałek Blur, The Narcissist, a my teraz przenosimy się tam, gdzie wybrała się nasza antyradiowa ekipa, a mianowicie na openera, bo tam też jesteśmy, moi drodzy.
1: A oczywiście, bramy otwarte, rozpoczął się Opener Festival, ekipa antyradia dojechała na lotnisko w Gdyni-Kossakowie i zapytała uczestników, co ich przyciągnęło na tę imprezę.
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
3: Dobra zabawa, klimat fajny.
2: Rozumiem, że nie możecie się doczekać, aż przejdziecie przez tę bramę.
4: Dokładnie. Jesteśmy bardzo podekscytowane i już chcemy tam iść.
2: Co was przyciągnęło na openera, który raz już jesteście? Czego oczekujecie od tego festiwalu?
5: Jesteśmy już drugi raz.
6: Florence and the Machine dla mnie.
5: Addison Rae i The Cure oczywiście. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
6: Znaczy, dla mnie szczególnie opener przyciąga pod względem samych artystów, tego kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
7: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Jutro czekam na Nicka Cave'a i na Halsey. To są moje topowe koncerty, oczywiście innymi też się będę cieszyć.
8: Kurczę, muszę policzyć. Z 5 na pewno, ale na początku muzyka, a potem to już tylko i wyłącznie
9: towarzystwo.
8: Zawsze wiadomo, że z całej Polski zjadą się ludzie, których poznaliśmy wcześniej i to jest jedyny właściwie czas roku, kiedy się spotykamy i razem mówimy i razem słuchamy muzyki.
1: Dzisiaj Florence and the Machine, jutro na głównej scenie pojawi się Nick Cave and the Bad Seeds, a w piątek The Cure. My natomiast w parze z głośników słuchamy teraz Kultu.

0: No trudne się dzisiaj wylosowało, to trzeba przyznać. Ale jesteście genialni, jesteście najinteligentniejszą słuchalnością w eterze.
1: Zdecydowanie bardziej inteligentną niż prowadząca tę audycję, która myślała na przykład, że chodzi o Anybody's in my baby.
0: Ale nie, to było Born to be Wild. Ten tytuł ukryty był w kalamburze na dzisiaj, w konkursie ostatni będą pierwszymi. No i każdy, kto właśnie tak odpowiedział, nawet w środku, w sobie, w cichości, w słuchaczu, ten odbierze teraz stosunkowo udane pożycie na cały wieczór. Można odebrać z partnerem, partnerką.
1: Można bez też, można.
0: Tak, no oczywiście.
1: Bo kto powiedział, że nie można samemu mieć miłego wieczoru, prawda?
0: Tak, to my teraz się oddalamy, każdy w swoją stronę, żeby mieć miły wieczór. Za udział wzięli Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomasz Ambroż-Obertyn.
0: Dzięki serdeczne, już za chwilę Turbo Top, na który zaprasza Piotr Frank Marciniak.
1: Pa!
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest środa. Pierwszy dzień lipca, Bożenko, wjeżdżamy w zupełnie inny wymiar. Turbo Topic, notowanie 2771. Proszę Państwa, Anglicy właśnie stuknęli Demokratyczną Republikę Konga 2-1. Dwa razy uderzył stary kogut Hurricane. No i kapela z Afryki może się pakować i wracać do domu. Ale od 7 minuty aż do 75 Anglia miała ciepło, a tam jest gorąco. Dziwna wiosna, światła miasta na 20 to pierwsza z dwóch nowości. 7 w niebie, 8 w piekle i 3 numery bez zmiany. Ale zacznie to dziwna wiosna. Spójrzmy więc, jak wyglądają światła miasta.
3: 20.

0: numer 2, więc już wszystko jasne i dziwna wiosna. Deep Purple wjeżdżają na Turbo Top. Jest 8 minut po 8 wieczorem. Zobaczmy tego gola, bo nawet go nie widziałem. No tak, przerzucił tu na lewą stronę. O, i przy krótkim słupku pokonał Pickforda w 7 minucie. I jeszcze wspaniały fikołek. No ale cóż z tego? Po fikołku powrót do domu. Trudno, co robić? Batna! Ziemia, która pije krew w propozycjach do turbotopu. Dziś po raz drugi pukają w okienko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może jeszcze w tym tygodniu.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: zaledwie 18 na turbo topie. Bez gazu czwarty raz w zestawieniu. No po prostu jak żółw. Pomału, ociężale. No ale może coś się jeszcze ruszy. Jutro albo w przyszłym tygodniu, jeżeli oczywiście przetrwają. Zerknijmy, jakie tam meczyki dziś jeszcze nas czekają, jeżeli chodzi o Mundial. Anglicy stuknęli Demokratyczną Republikę Konga 2-1, grają dalej. Zobaczymy o 22, kiedy rozpocznie się mecz Belgia-Senegal. Czy Belgia też zagra dalej, czy też będzie się pakować i to Senegalczycy złapią wiatr w żagle. A o 2 nad ranem Amerykanie kontra Bośnia i Hercegowina. A u nas nikt tego nie puści w twoim radio. Puści insekt.
1: 17.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcinak. Piętnaście.

0: Jakaś nutka nostalgii w tym numerze. We might as well be strangers. I Weezer 15 na turbo topie. Na szczęście ta nostalgia nie przeszkadza, kiedy się tego słucha. I dzięki temu dostają 4 obroty w górę. A na liczniku 20:34 gramy po raz 2771. No i widzę, że znowu analiza, co by mogło być, gdyby było, a okazało się, że było zupełnie inaczej. Proszę Państwa, Culture Wars, Typical Ways, 14 na turbotopie, dziś po raz kolejny dzwon, 2 obroty do piekła, szatan się cieszy, jest gorąco na ziemi, jeszcze cieplej w piekle, dajcie spokój, jak tu żyć? Trzeba po prostu wtedy posłuchać dobrego numeru i sytuacja momentalnie się skłodzi.
1: 14.

apokalipsa. Trzynastka na turbotopie, a dziś 4 obroty w górę. 19 minut dzieli nas od godziny 21, a potem jeszcze godzina od kolejnego meczyku na mundialu, w którym to Belgia zagra z Senegalem. Proszę Państwa, a przed nami już tylko 12-11, prosto z patery na koniec i wjeżdżamy o 21 w pierwszą dyszkę turbotopu notowania 2771, ale zanim to nastąpi, mamy tu jeszcze jednego asa, który niebawem zagra w Polsce koncercik. Marilyn Manson, Exit Wound, to jest numer, który dziś objawi się po raz trzeci w zestawieniu. I lubicie pana Mansona, dlatego dostał od was 4 do nieba. 12.

0: Lyre, Orchard, jedenastka na turbotopie wypadają z pierwszej dziesiątki, dostają dziś dwa obroty w dół. Po raz 13 w zestawieniu i chyba to wszystko tłumaczy. Proszę Państwa, 11 minut do godziny 21. Dwie nowości. Dziwna wiosna, Światła Miasta na 20. oraz Deep Purple, Diablo na 19. A potem The Afghan Whigs, Insect, Wirefall, Weezer, Culture Wars, temat rzeka, Marilyn Manson i Lyre. Tak to wyglądało, ale ja jak zawsze na koniec tej mojej cudownej paterze znajdę odrobinę luzu, żeby coś tam jeszcze skrobnąć i zaprezentować na antenie Antyradia. Jest taki mały parniczek na zewnątrz. Widzę, że ja też tutaj jak ziemniak pod przykrywką, ale może coś spadnie z niebios. Może Pan Bóg się ulituje i skropi tę ziemię, naszą ziemię, odrobiną deszczu. Papa Roach! See you in hell! See you o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Fred Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
6: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
7: Ależ zwariowana środa, 21 na liczniku, Turbo Topik nadawanie 2771, pierwszy dzień lipca, dwie nowości, 7 w niebie, 8 w piekle, 3 kawałki bez gazu, ale coś czuję, że nadciąga chłodne powietrze z nad Arktyki. No i dobrze, dzięki temu będziemy mieć wyniki w chłodzeniu się. Proszę Państwa, 10 najlepszych numerów, za chwileczkę to wszystko spuszczę i zobaczę, jak sobie będą radzić, a Wy oczywiście możecie na bieżąco wybierać swoich faworytów i na antyradio.pl głosować na tych, których uwielbiacie i chcecie, żeby zgarnęli złotą sztabkę na Turbotopie. Rozpocznie to od miejsca 10. Pancio, który nazywa się Kuba Kubiak. Bardzo ciekawy wokal i do tego dobry numer. 1996 dziś i jeden do nieba.
8: 10.

0: Nothing But Thieves Evolution. Dziewiątka na Turbo Topie po raz 15. Oficjalnie ładny rezultat wykręcili, a dziś dwa do szatana na kolana. Trzy razy zgarnęli złoto, a więc to prawdziwe asy. I nie po raz pierwszy podsyłają nowy numer na Turbo Topie, który przypada wam do gustu. 7 po 21. Widziałem już piłkarzy z Senegalu na murawie. Wyglądali na pewnych siebie, a to zwiastuje interesujący meczek z drużyną Belgii. To wszystko, proszę Państwa, za 53 minuty o 22.00 pierwszy gwizdek, a tymczasem wzywa mnie moja czarodziejska patera. Po raz kolejny 3.26, taki ma czas Hugo i jego horyzont.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

MC Greta Van Fleet. Tego wokalu nie można podrobić w żaden sposób. 21.14. Dziś Greta Van Fleet na miejscu 8 spada z pozycji 6. A przed nami już tylko, proszę Państwa, 7, potem będzie miejsce 6, potem 5-4 propozycja i 3 najlepsze numery. Notowania 2771. Mam nadzieję, że jest coraz chłodniej z każdą minutą, bo ten chłód nam się wszystkim po prostu przyda, żeby oczywiście schłodzić nasze rozgrzane głowy. A więc teraz Daria, The Trace Out Lips. Piękny numer, 7 na Turbotopie po raz 5 i dostaję od Was jak najbardziej zasłużone 3 obroty do nieba. 7.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

Perfect Circle i Starless, piątka na Turbotopie. Dziś jeden obrót w dół. Myślałem, że powoli będą domykać trylogię, ale na tych dwóch złotych sztabkach pozostali. 21.33, coraz bliżej do meczyku Belgia kontra Senegal, który rozpocznie się o 22.00. A gdyby ktoś z Państwa chciał albumik, zremasterowaną edycję Reload Metallica, proszę do mnie wysłać maila turbotop@antyradio.pl i odpowiedzieć na pytanie, kiedy ukazał się album Reload oficjalnie po raz pierwszy na rynku. No i oczywiście imię i nazwisko i dane do wysyłki też mile widziane. A tymczasem do gry wjeżdża The Rolling Stones, Rap and Twister. Dziś także spada. Myślałem, że zgarną dziś złoto, ale z drugiego lecą na...

0: tytułu.
1: Rytual, The Warning, ostatnia propozycja do Turbo Topu. 21:41, notowanie 2771, środowy wieczór. Dojechaliśmy właśnie do tak zwanego emocjonującego finału. Proszę Państwa, Kuba Kubiak, Nothing But Thieves, Greta Van Fleet, Daria, Violet Grohl, Back in the Cake, 1 w dół na 6, a Perfect Circle i Starless, 5 i The Rolling Stone, Rough and Twisted, numer 4. Tak to wyglądało i teraz pora na telesfora, czyli 3 najlepsze numery. Otworzy je kapela z Mongolii. Panowie tym razem siedzą na spokojnie, jaki się pasą, a oni zagrają numer Lost Soul. 8 raz w zestawieniu dziś The Who. Bez gazu na antenie antyradia na Turbotopie. A do meczyku zostało 18 minut. Czas.

6 do nieba dostaje Jack White i jego Dollar Bill. To jest numer 2 na Turbo Topie, to jest srebrny kawałek. 21:48, za 12 minut pierwszy gwizdek i meczyk Belgia kontra Senegal, a także do gry wjeżdża Makak z Makakofonią, który dziś poleci solóweczką, jak zawsze, wysoko. A tymczasem przed nami już tylko jeden as. Your Ghost Again. 7 raz zestawienie. Dziś bez gazu. 4 złoto wpada do reklamówki. To już swoje waży. A dokonała tego kapela, która nazywa się Mastodon. I to oni rządzą w antyradiu. Życzę Państwu bardzo chłodnego i przyjemnego wieczoru oraz wspaniałych emocji. Kłaniam się i do jutra.

0: Reklama. To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza, 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
6: Hello, this is Mike Patton. You are listening to Makakofonia. Baby, have fun.
7: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerzy w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk,

вся кровь, а шклянка жуцо на прищине. Хей, цуж то манька в очах твих лзи. Алеч раз познава улицы сына, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat.

mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar.

sześć. Psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty.

0: Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradia rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki. Tam nieopatrznie nam się jeszcze radosna ta już dostała po łapkach ode mnie linijką, ale to nie ma wpływu. Informacja na temat Closera, zwanego przez niektórych Openerem. Połączymy się z nimi, moi drodzy. Tak, tak miałem plan. Ale wyjaśnię Wam później. Na razie co? 0-0, Belgia z Senegalem. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Halo.
1: Halo. Człowieku, jesteś na antenie, mówisz czy nic nie mówisz? Dobry wieczór. Nie słyszysz mnie w ogóle.
2: Ja ciebie nie słyszę, makaku, w słuchawce.
1: Teraz przyłączyłem cię na długą linię w ogóle.
2: Człowieku, jesteś na antenie, mówisz tym
1: nikim. A teraz zniknąłeś się, czy nie? Bardzo jest interesujące. Dobrze, makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? To jest jakiś odjazd kompletny. Dobrze. To jest dowód na to, że jest program na żywo, prowadzony jak zwykle. Wczoraj mój prywatny ochroniarz zapytał mnie na poza anteniu, czy przyszły mnie dzwoni, czy ja go nie wpuszczam na antenę. Mój drogi, jak widzisz, to działa tak, że oni dzwonią. Ja ich biorę w konsoletę, tak jak to zrobiłem przed chwilą, włączam czerwone światełko, mi się zapala i mówię: dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz, makakofonia, Baby Have Fun. I czekam na odpowiedź osoby, która tam coś powie z drugiej strony. I osoba nic nie mówi. A teraz... No jesteś, człowieku.
2: Makak.
1: Ja jestem.
2: Makak, no.
1: W ogóle was nie słychać. A ta druga linia, na czym polega? Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? A tutaj dzwonią, żeby się rozłączyć. Dobra. Znaczy dobra, to jest na Powiślu. Albo to jest 0,7 na 2 z zagrychą. To się przyda, ponieważ Debbie Harry obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Jest wokalistką zespołu Blondie. Debbie, that's especially for you.

0: A ty, panie Jezu, tak się nie podniecaj, to ten idiota po prostu nie zauważył, że zostawił tam Happy Birthday przed tym Pink Floydem, którego uznał, że zarzuci, ponieważ Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga w piłkę nożną 2-1, chociaż liczyłem na to, że będzie odwrotnie. No ale niestety, bywa jak bywa. Pozdrawiam bardzo serdecznie cały kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Przyszłem, napisał do mnie na Facebooku, bo on się zorientował parę dni temu, że jest coś takiego i że tam można z nami złapać kontakt jakoś ze wszystkimi, z kółkiem antyróżańcowym oraz z peletonem skryto słuchaczy. To wszystko tam się dzieje na tym antyradiowym Facebooku. Napisał do mnie, że on mnie nie słyszy w słuchawce i żebym ja to naprawił. Człowieku. No jest powiem, człowaku men. 22 minuty temu minęła 22, zdobyłem drugą. Znaczy wróć, pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Ale nie mam takiego wpływu na technologię. Ja tutaj suwaczek w górę, przyciskam przycisk. I na przykład...
1: O.
0: Masz straszne opóźnienie w radiu tam u siebie. Kimkolwiek jesteś? Halo, makakofonia, baby, have fun. A tutaj znowu jest ten ucieczka. Dobra. No, czyli tak to dzisiaj wygląda, moi drodzy. A i znowu dzwonią. Dobry wieczór, makakofonia, baby, have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? A druga linia, dobry wieczór, makakofonia, baby, have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? To jest ta sama, czy to jest ta druga? A nie, to jest ta sama, to jest to z opóźnieniem. Wszystko jest w porządku. Nie wiem, czy wiecie państwo, ale jeżeli wybieracie się na Open Air, gdzie jest nasza ekipa, to tam zagra Lordofon. Dlatego uznałem, że żeby was zachęcić do wybrania się tamże i szukać naszych poza radiem, wam puszczę Lordofon w tej chwili.
2: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że za

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad, powraca do Polski.

0: Na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
4: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilety już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Ηλίας The Rock Up, on the radio.
1: Czytam z lewego cycka, człekokształtnego makaka. Makakofonia, baby, have fun. Nie wiem, czy aż tego nie robiłem kiedyś. Aha, bo tamten był prawy. Aha, nazywam się Maciej Maleńczuk, dobrze sobie przypomniałem. Boże, I almost forget my name.

Brzmiało w Warsaw by Night, wiecie? Fajnie. Zapowiadali burzę. Przydałby się ten jakiś zrzut wody z powietrza na glebę. To by było coś naprawdę. 1 lipca, drogie dzieci, 1997 roku objawił się debiut płytowy zespołu Limp Bizkit zatytułowany $3 Bill. Yeah. I z tego Steelmate poleciało. Zmieniła się sytuacja na boisku. Belgia przegrywa z Senegalem 0-1. I to jest super. Mam też pewne podejrzenia co do tych połączeń. Być może to jest właśnie tak, że dzień dobry, do widzenia zakończył remont, podłączył swój komputer i teraz badał właśnie jego zdolność łączenia się z 321, 321, 666, żeby się potem rozłączyć. Jakoś tak. I te delaye to była taka zmyłka tylko.

0: i 12 lipca na Służewieckim Torze w Warsaw by night. Wrócimy do tego. Spróbuję jeszcze raz dać im szansę na to, żeby wreszcie przemówili do mnie. Zobaczymy, co się wydarzy. Makagowonia, baby, have fun. Tu jest dobrze.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dobry wieczór.
1: Halo. Dzień dobry,
2: Makaguś.
0: O, super. A teraz czekaj, bo ja...
1: Halo.
0: Ja jestem.
2: Cześć, Makakuś.
0: Cześć, Renia.
1: Panie Makaku, coś dalej nie działa.
0: Ale poczekaj, bo ty jesteś za Renię, czy
1: bo
0: za...
1: Bo ja słyszę rozmówczynię drugą.
0: No ja też... No...
1: A nie ciebie, Makaku. Ciebie słyszę tylko z radia.
0: Naprawdę?
2: Nie wiem, co ona odpierdziela. Bo ja myślałam, że to ty, Makaku, cię się pojebało, mi się pomyliło.
1: Dwie osoby na linii są.
0: Bardzo dobrze, bo tak miało być, tylko mnie nie ma, tak?
2: Tak, dzwonimy już, tak.
0: To fajne jest. No dobrze, to stosunkowo udanej nocy. Czyli tak, to była Renia. Nie wiem, czy państwo słyszeliście. Renia tak się wypowiadała, ponieważ podejrzewam, że ona dużo oglądała telewizji. I idąc tym tropem, wczoraj państwu też graliśmy naszych gości wczorajszych, nazywają się Cher, i zrobili taki utwór Learned from TV, czyli nauczyłem się z telewizji. To Renia właśnie ten tak miała. Reniu, to u całej pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.

0: się strasznie jarał wczoraj tym, że zobaczy dzisiaj Viagra Boys. Ja nie wiem, czy oni już grali, czy będą grali. Tutaj rzuciliśmy się na album z 2016, Constancy of Energy. Ach, Research Chemicals, bo to taki bardziej ten tego, wiecie, o co chodzi. Miałem prośbę do naszej tutaj fruwającej techniki, która baczy i zrestartowała naszą rowerownię telefoniczną w tak zwanym międzyczasie tutaj. Dzień dobry, do widzenia. Zrobił ucieczkę z kina Wolność. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Renia, spróbuj do mnie teraz zadzwonić, na przykład między innymi, jeżeli mnie słuchasz wciąż, to sprawdzimy, czy to działa tak, jak powinno działać. Makakofonia, baby have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Wciąż mnie nie słychać.
1: Słuchać muzykę, słychać innych dzwoniących, nie słuchać muzyki, nie będzie dzisiaj nic, nie będzie niczego, nie będzie wierszy, nie będzie niczego, dziękuję.
0: czyli oni wciąż mnie nie słyszą na drugiej stronie, tak? Dobrze. Czyli zgłoszę naszej opiece technicznej, że ich starania dały właśnie tyle, ile słyszeliście państwo na antenie antyradia. Czyli absolutnie nic. Cudownie. 321, dzisiaj nie działa. To idzie w parze z apką, którą moglibyście państwo ewentualnie ściągnąć szybciej niż majtki, bo tam Dzień Dobry, do widzenia też narzekał, że nie da się przez to nas słuchać. A dlaczego już nikt nie słucha ten w Fumanczu? Ja wiem, że to czasem zrywało, jak były burze, ale jak nie było burz, to wszystko gadało. Proszę nie dzwonić do mnie pod 321-321-666, bo już ustaliliśmy, że mnie państwo nie słyszycie w swojej słuchawce. W związku z tym się nie dogadamy, ale wyślemy was na Fantasy and Magic Con. W temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet na torze służewieckim. Proszę odpowiedzieć na następujące pytanie. Kiedy? Interesuje mnie dokładna data. To się nawet dość niedawno wydarzyło. Nawiedził nas tandem, z którym rozmawialiśmy na temat Fantasy and Magic Con. Prócz tego, kiedy, to jeszcze proszę odpowiedzieć na pytanie, czy to była makakofonia Baby Have Fun, czy Macak Art. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, już trzymam za to kciuki z całej siły w ogóle, teraz proszę podpisywać się imieniem i nazwiskiem. Pod nim dołączyć adres mailowy, a pod nim proszę mi wkleić numer telefonu kontaktowego i wysyłać to radośnie na makak@antyradio.pl. Chciałem się jeszcze dowiedzieć, co się stało z moim prywatnym ochroniarzem. Czy ktoś coś wie? Bardzo proszę dać mi znać albo na antyradiowego Facebooka, albo na właśnie rzeczone makak@antyradio.pl, bo jak już ustaliliśmy wcześniej, linia telefoniczna. Zrobiła coś takiego i po prostu widocznie już nie działa. Cóż nam pozostaje, drogie dzieci? Wciąż Belgia przegrywa z Senegalem 0-1. Za moment skończy się przerwa. Wrócimy do trzymania kciuków za Senegal. W tak zwanym międzyczasie zapraszam Państwa bardzo serdecznie na balkon z lat 90. To będzie nasz przedtulacz w wykonaniu Hioba Dylana. A i potem Małgorzatko, mam coś dla Ciebie, bo dzisiaj nie możesz do mnie zadzwonić. To jest super naprawdę. Tak, ale najpierw ten rzeczony balkon.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Yeah, I see a tattoo and it says Makakophonia, baby have fun, and that's what you're listening to. Enjoy. And I am Barney from Napalm Death. I saw this tattoo on the man's nipple, Macaque himself.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z okazji jej rozpoczęcia Sphere Inoculum. To była Pneuma. To był Tool z 2019 roku. I przyjechał o czasie. O 23:00:23 nawet odjechał. Na boisku nic się nie zmieniło. Jest 0-1. Opowiadałem Państwu czas jakiś temu na antenie Antyradia, że miałem taki genialny plan, żeby właśnie w tej drugiej godzinie połączyć się z Bartłomiejem, który tam jest na wygnaniu na Openerze. W tak zwanym międzyczasie przecież wyszło na to, że mnie nie słychać w słuchawce tam po drugiej stronie. Niemniej zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymajcie Państwo kciuki. Przepiękna burza i opad nad Warsaw by Night. Jak byłem na balkonie z lat 90. No cudowne powietrze jest na zewnątrz. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Tak. She is cocaine. To takie nagranie, które Sofia Nightclub przyniosła nam w poniedziałek. Nówka sztuka. Wtedy pierwszy raz poleciała na antenie radiowej. Dzisiaj drugie podejście robimy.

Hura, moi drodzy, jest w siódmym niebie, podejrzewam. To nasz wczorajszy gość, bo z tego, co tutaj widzę na swoim buraku, to teraz pan David Byrne właśnie gra na Tent Stage. Byłem tam, jak kiedyś byłem, to bardzo fajna scena, polecam serdecznie. On tam rozpoczął koncert o 23.10, czyli teraz 23.23, kiedy zdobywam drugą koszulkę lidera, to on jest w trakcie. W tak zwanym międzyczasie straciłem dostęp do telewizji, która mi pokazywała spotkanie piłkarskie, w którym Senegal prowadził z Belgią 0-2 i teraz ją straciłem. Nie wiem, czy odzyskam, czy nie. Robię, co mogę, ale w związku z tą cudowną burzą w Warsaw by Night i przeróżnymi problemami technicznymi, które mamy dzisiaj w studiu podczas tej środowej, lodowej ucieczki samotnej, to uznałem, że wiersz będzie doskonały na tę okazję.

0: Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tu Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny. Widzę nieźle wyrobiony brzuch i nagi sutek makaka z tatuażem Makakofonia Baby Have Fun.

0: Dobry wieczór, Makaku.
1: Dobry wieczór. A ty mnie słyszysz?
0: To rzeczywiście, Makaku.
1: A ty mnie słyszysz w tym garażu, ale przez radio czy przez telefon?
0: Już sprzedałeś wszystko? Nie, no w garażu przez radio, no prawie, ale tak, tak. Używam takiej łączności kombinowanej, bo dzisiaj chciałem pokazać, jak to się wdzwaniam do makakofonii przed Renią i co. Wyszedł falstart z przytupem i jeszcze kopytem w tyłku.
1: Rozumiem. Czyli na przykład...
0: No ale zaskoczyłeś mnie, zaskoczyłeś chyba wszystkich skrytosłuchaczy.
1: Poczekaj, ale jak to jest na przykład, że ja Bartka nie słyszę, jeżeli miałem go przed chwilą na linii i on miał teraz państwu opowiadać, co tam się rozgrywa na Open Air.
0: Ale czy jesteś pewien, że Bartek na pewno tam jest?
1: Tak, jest na pierwszej linii, której nie
2: słyszę. Słyszę tylko odpowiedź jednego ze skrytosłuchaczy, tylko pewnie kogoś z kółka różańcowego, ale nie słyszę makaka mówiącego do mnie, jeśli cokolwiek do mnie mówi.
0: Wiesz co, makak, ja słyszę Bartka u siebie.
1: Ja też Bartka słyszę u siebie, ale nie wiem, czy...
2: Ale nie słyszę makaka, słyszę tylko ciebie.
1: No właśnie.
0: Makak, chyba słyszysz Bartka.
1: To przekaż Bartkowi, że może nawijać, co tam
2: nie
1: słychać.
2: Nie słyszę makak, mów do mnie.
0: Makak, ale Bartek mówi do ciebie. Masz się nie wstydzić mówić do niego. Słuchajcie, robię za transmitter.
2: No właśnie, możesz mi mówić, co makak mówi, a ja będę odpowiadał.
0: Słuchaj, Bartek, czy ty myślisz, że jesteś na openerze, czy tak jak śpiewał Łona M. Weber na temat Poland Rocku, czy ty w ogóle tam jesteś?
2: Jestem na openerze, właśnie wyszedłem z koncertu Davida Byrna, żeby porozmawiać.
0: Dobra, za dużo to nie, bo ja jestem tylko ośmiobitowym przetwornikiem.
1: Uspokój się, bardzo dobrze zaczął, nie przerywaj Bena. Mu, kuźwa,
0: nie wiem,
1: do cholery.
0: Dużego, ale był na koncercie Byrna.
2: Davida Byrna.
0: Jeszcze lepiej, słuchacze też słyszą Bartka. Makak, to ty nie wiesz, co ty nadajesz?
1: Przekaż Bartkowi, żeby dalej nawijał swoją opowieść na temat koncertu Davida Byrna. No.
0: Bartek, nawijaj. Makak nie wie, co ty mówisz. Słuchaj, możesz reklamować coś, sprzedaj coś, nie wiem. Słuchaj, może sprzedamy biały proszek zielonego gada.
2: Sprzedam Opla.
0: I kilo proszku białego proszku zielonego gada.
2: Czyli słuchacze mnie słyszą, ale makak mnie nie słyszy, tak?
0: Makak nie wie, co się u niego w radiu dzieje.
2: Ale to nie jest żadna nowość.
1: Ja doskonale was wszystkich słyszę, tylko wy mnie nie słyszycie.
0: Jezu, ale ty nie mów jego tajemnic, ty, no nie, bo wszyscy słuchają.
2: Czyli my razem jesteśmy na antenie jako dzwaniający się słuchacze, tak?
1: Tak.
0: Tak, tak, my jesteśmy razem, ja ciebie słyszę.
1: Tak,
0: jak ty
1: i ty,
0: mówisz,
1: Bartek, masz nawijać na openera, a ty w garażu zamknij się wreszcie.
2: A on coś mówi na antenie?
1: Cały czas.
0: Tak, mi się każe zamknąć.
2: Okej. Okay.
0: Bartek, dajesz.
2: No dobra, no to jeśli słuchacze mnie słyszą, to pozdrawiam bardzo serdecznie z lotniska Gdynia-Kosakowo, gdzie właśnie dzisiaj rozpoczął się Open Air Festival. Przyjechaliśmy tutaj ekipą antyradiową. Oczywiście przede wszystkim, żeby zobaczyć The Cure, ale też innych rockowych wykonawców, którzy są zaplanowani w tym roku na Openerze. No i dzisiaj świetny koncert był. Świetny koncert na Alter Stage. Wystąpiła grupa Viagra Boys. Jeśli makak masz jakiś kawałek, to koniecznie puść na antenie, bo raz, że to jest świetna kapela, bardzo oryginalna, jeden z takich świeższych powiewów w muzyce rockowej w ostatnich latach, a dwa, to zagrali naprawdę świetny koncert dzisiaj na Openerze. Znakomicie się na nim bawiłem. Zajrzyjcie na Instagrama Antyradia, tam jest parę filmików z tego, co oni wyprawiali na scenie. Mają bardzo charyzmatycznego wokalistę, zresztą to było widać też już wcześniej w teledyskach Viagra Boys, bo to jest taki zespół z takim twistem, z przymrużeniem oka i naprawdę fundują świetną rozrywkę. Przed chwilą właśnie teraz gra też David Byrne, czyli kolejna legenda ze świata rocka, tym razem solowo. Bardzo fajny koncert, taki dosyć kameralny, ze świetnymi wizualizacjami. Co jeszcze? DXX było na głównej scenie, no to powiedzmy, że gdzieś tam może się ocierają o klimat rockowy, ale zagrali też swoje przeboje sprzed 15 czy 20 lat i też było całkiem fajnie. Jutro na dużej scenie Nick Cave and the Bad Seeds, na to się szykujemy w piątek, oczywiście główna atrakcja.

0: akcja tego openera, czyli The Cure, to też będziemy z pewnością relacjonować na antenie i pokazywać w social mediach, więc generalnie obserwujcie Antyradio w social mediach. Tam będziemy nie tylko mówić o tym, co się dzieje na openerze, ale też pokazywać właśnie, co się dzieje. Jak na przykład dzisiejsze Viagra Boys. Naprawdę jeden z lepszych koncertów tego roku.
1: I widzisz, Garas, właśnie o to nam cudownie chodziło. Bardzo dziękuję. Przekaż Bartkowi, jak możesz, że Viagra Boys u nas lecieli w poprzedniej godzinie. W związku z tym teraz mu ich nie puścimy, ale puścimy coś zupełnie innego. To cudownie się z Państwem...
2: Dobra, Bartek, miałem Tobie przekazać, że Viagra straciła w poprzedniej godzinie, więc będzie puszczone coś innego. W ogóle Makak mówi, że o to chodzi, a Bartek, powiem tak, zrobiłeś mi dzień, bo masz bardziej radiowy głos ode mnie, czyli ja mogę występować w telewizji, a Ty nie.
1: Cudowna konstatacja.
0: Dobrze, radio jest dla tych, którzy byli zabrzydcy dla telewizji, więc być może mam jakiś lepiej ustawiony głos, ale ty pewnie lepiej wyglądasz.
2: Tylko powiedz mi jedno, bo zawsze w openerze straszyli, że tam należy w kaloszach, w gumiakach, w workach foliowych chodzić. Jak tam poziom deszczu?
0: W ogóle nie padało dzisiaj w Gdyni, chociaż na najbliższe dni jest zapowiadany deszcz. Jest pochmurno, powiedzmy, nie jest też za ciepło, bo trzeba się w bluzie, długie spodnie. Właściwie teraz już jest prawie północ i trochę żałuję, że nie wziąłem długich spodni, więc jest tak trochę chłodnawo jak na pierwszy dzień lipca. Byliśmy dzisiaj też na plaży, zanim w ogóle pojechaliśmy na pole festiwalowe. I to był niesamowity widok, wyjść na plażę nad Polskim Morzem 1 lipca i zobaczyć ją całkowicie pustą i bez ludzi.
2: No, fajne. Bez parawanów?
0: Bez parawanów, bez niczego, po prostu pustawo, nikogo. Taka, to mniej więcej pokazuje,
2: to może
0: jaka
2: była plaża na turystów.
1: Ale czekaj, Garas, dowiedz się tam, może za zimno jest po prostu.
0: Niestety nie zauważyłem tego. Ale generalnie chodzi o to, że pogoda właśnie taka
2: Maka
0: jest...
2: Maka twierdzi, że widocznie na plaży na turystów jest za zimno, dlatego nie zauważyłeś nikogo.
0: Pewnie tak.
2: Ale to chociaż świeciłeś przykładem.
0: Ale
2: wiesz,
0: też
2: Maka ma wytatuowanego sutka, a ty możesz wytatuować coś innego.
0: No, ten sutek pewnie nieźle by stwardniał dzisiaj na plaży, przy tym wietrze i przy tym takim...
2: Makak, nie wiem, czy słyszałeś, ale sutek by tobie twardniał na plaży.
1: Wszystko, mówiłem, że ja wszystko doskonale słyszę. Dobrze, bardzo dziękuję panowie, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
2: Makak włączył radio, zaczął słuchać makakofonii, kiedyś go się pytałem, czy on to robi, mówił, że nie.

Against I, 1986 rok. I Against I, tytułowy Bad Brains. W tak zwanym międzyczasie się okazało, moi drodzy, że Belgii w ogóle się nie podobała sytuacja, która miała miejsce do tej pory. W związku z tym oni zremisowali na szybko z Senegalem. Jest teraz 2-2. Doliczonych jest 7 minut, ale wszystko wskazuje na to, że jednak Belgowie nie chcieliby doprowadzić do dogrywki, bo to z ich punktu widzenia nie ma najmniejszego sensu. To teraz ja Państwu rzucę coś na szybko w związku z tym, z bulwersacją, jaką przeżyłem, przeglądając sieć. No to tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie zespół Hautcore z południa naszego kraju.

Żygam na wasze brunatne plemię, żygam na waszą epidemię, żygam na waszą socjotechnikę i waszą parcianą retorykę. Na hipokrytę, co był hipisem, na dyżurnego przy długopisie, na wasze broszki, na wasze plusy, na wasze

Specjalnie wybrałem taki z koncertu dla ciebie specjalnie. Roswell Christopher Button, czyli Roddy Button, klawiszowiec Faith No More, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Rozpoczęliśmy prezentację tego Faith No More jeszcze w środę, a teraz już jest zupełnie inny dzień. I to była Makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak Szarłacki. Za moment rozpocznie się dogrywka między Belgią i Senegalem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na jutro. Mam nadzieję, że uda się poprowadzić ten program już bez takich wynaturzeń technicznych, jakie miało miejsce dzisiaj. Zanim się rozstaniemy, bardzo uprzejmie Państwa proszę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ma łatwy i prosty do zapamiętania tekst, brzmi następująco: Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? No to proszę bardzo. Odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku po złoto. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem.